O, jak ci zazdroszczę, turysto, do starej się udasz fontanny i rzucisz soldino, i odtąd z dziewczyną legendy połączy cię czar. Wśród szmeru fontanny de Trevi nuciłaś mi tam pierwszy raz ten refren maleńka, i odtąd piosenka jak Rzym zakochała się w nas.

Nieważne, ile jest dni w twoim życiu, ale ważne jest, ile życia jest w twoich dniach. Wszystkiego dobrego, DJ Wika.

0: 103 i 4 FM.
1: Parara, parara, parara. Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Parara. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są na chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to żebyś ty patrzał wesele. Piosenka kancona da slin. Po to wiążą słowo z dźwiękiem kompozytor i ten drugi, żebyś nie był bez piosenki, żebyś nigdy jej nie zgubił, żebyś w sytuacji trudnej mógł
2: lub mogła
1: westchnąć z wdziękiem.
2: Życie czasem nie jest cudne, ale przecież mam piosenkę.
1: Parararara, parara, parara, parara.
2: Piosenka jest dobra na wszystko.
1: Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją. Parararara.
2: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną, nieladną piosenkę, na ladną, niewinną panienkę.
1: Mój Boże.
2: Piosenka to są dla chanson.
1: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
2: na braczek rzucony na rynek,
1: na taki jakiś nie taki ten byt.
2: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej.
1: I słowa, melodia i rytm.
0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.

Przez kolejne grudnie, maje człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę, w mróz czy upał, w zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych tyle. I ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze któregoś rana odbijemy się od ściany. Jeszcze wiosenne deszcze obudzą ruń zieloną, jeszcze zimowe śmiecie na ogniskach wiosny spłoną. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze wzrok nam się pali, jeszcze się nam ukłonią.

Więc nie martwmy się, bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne, by choć raz w miesiącu mieć dyktando u nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróble.

zielone gramy. Chęć życia nam nie zbrzydła, jeszcze na strychu każdy klei połamane skrzydła. I myśli sobie pikar, co nieraz już w dół runął, jakby

stworzył precedens, przesunął kredens. Potem wyjadł, co było w spiżarni. Skończył sernik, następnie zapytał: jest łazienka? Szepnęłam na lewo. Prysznic, pamiętam, się nie odkręcał. On odkręcił, spojrzałam na niego. Trochę i

milczeniu westchnął ciężko i wyszedł na schody. Już po godzinie wrócił z pianinem. Widać musiał, miał swoje powody. Trochę

0: sama tak mieszka?
1: Powiedział, mimochodem pogładził po głowie.
0: Ale nic więcej, dziwne miał ręce. Pomyślałam, że obiad mu zrobię. Potem zasiadł za klawiaturą. Ja kaszankę smażyłam w podzięce, a on grał sobie ładnie, nie powiem, marsz weselny na cztery ręce. Trochę inny od innych, dziwny.

Rubinowe jabłuszko w sen zapadło na trawie. Szedł pan kapral uliczką, zerknął na nie ciekawie. Zerknął, stanął i stoi, pary z gęby nie puszcza. Pewnie nigdy nie widział chrapiącego jabłuszka. O jabłuszko, jabłuszko, jabłuszko, pełne snu, gdzie spojrzeć? Jabłuszko, jabłuszko, tam i tu.

Zgoglowił się kapral, aż się ujął pod boki. Cóż się mogło jabłuszku przyśnić we śnie głębokim? Może słońce sierpniowe, ten generał jabłuszek, może calus od gruszek.

Wtem usłyszał, że jabłko we śnie mówi do niego: weź mój rubin i złoto, nie bądź gapą, kolego. Po czym zaraz czmychnęło za jeziora i lasy, nie dogonił go kapral, choć po

będzie odtąd mozolnie w pace liczyć niedługie. Oj, nieprędko pan kapra znowu będzie mieć w czubie. Nie śmiejcie się z niego, wszak morowe z was chłopy.

gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy tęsknią serca dwa. Gdy ktoś miłości wart jak ty, ktoś o niej śni jak ja. Czy dzień, czy wiek cię znam, to przecież rzecz obojętna. Przyjemnie z sobą nam w tę dziwną, pijaną noc. Nie kochać w taką noc to grzech, kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl niech porwie dziś i nas. Świat zatonął w księżycowej ciszy, nad głowami mlecznej drogi szlak. Noc jest blisko, noc miłością dyszy, serce w piersi tłucze się jak ptak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy tęsknią serca dwa. Gdy ktoś miłości wart jak ty, ktoś o niej śni jak ja. Czy dzień, czy wiek cię znam, to przecież rzecz obojętna. Przyjemnie z sobą nam w tę dziwną, pijaną noc. Nie kochać w taką noc to grzech, kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl niech porwie dziś i nas. Niech miłość

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
1: Mówią o mnie słodka, kokietka i pieszczotka.

Ja się boję sama spać. No cóż mi złego? Choć mam pokoik i łóżeczko własne, w nim poduszek moc. Gdy jestem sama, to nie zasnę przez calutką noc. Ja się boję sama spać, bo strasznie ciemno. Ja się boję sama spać. Któż zaśnie ze mną? A może pan aniołem będzie stróżem w nocy u mych drzwi? Ja się boję sama spać. Dopomóż mi. Brom co wieczór biorę i cztery wódki spore przed spaniem piję. Może sen nadejdzie już. Och, czytam Kraszewskiego i kilka mów Grabskiego. Próbuję spać, nie mogę ani ruch. Jeśli pan nie chce.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
5: Ale duża.
6: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
5: To co?
6: To do Media Expert.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert
8: taniej masz. Została ostatnia reklama.
9: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie.pl.
0: Reklama.

0: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
1: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
0: Już od 400 zł studiuj.
1: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
0: Ekonomię i logistykę.
1: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
0: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
1: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
0: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
1: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
0: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
2: Pani Celinka wie, co jest super.
3: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
2: W tę sobotę tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 6 kilo na osobę. A masło Kastąd takie dobre, 1,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. Kaufland.
4: A ty, Basiu? Co się tak wlampiasz w ten laptop?
5: Jak się nie wlampiać, skoro w salonach oświetlenia Azardo trwa taka olśniewająca promocja? Tylko od 3 do 17 lipca rabat aż do 40% na wybrane lampy.
4: No to zamiast się wlampiać, trzeba jechać na zakupy.
5: Salony oświetlenia Azardo, Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. www.azardo.com.pl.
6: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
7: Została ostatnia reklama.
8: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o

0: Marian, a po całym tygodniu pracy...
1: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
2: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: A ty, Basiu? Co się tak wlampiasz w ten laptop?
4: Jak się nie wlampiać, skoro w salonach oświetlenia Azardo trwa taka olśniewająca promocja? Tylko od 3 do 17 lipca rabat aż do 40% na wybrane lampy.
3: No to zamiast się wlampiać, trzeba jechać na zakupy.
4: Salony oświetlenia Azardo, Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. www.azardo.com.pl.
0: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski Sierpcu różne rodzaje, plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Ty plus kulinarne podróże równa się śródziemnomorskie specjały w Carrefourze. Teraz sery mozzarella, burrata i bufala do 250 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
9: Została ostatnia reklama.
10: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
11: Reklama.

0: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: Ach, to niska cena.
3: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A tylko w sobotę polędwiczka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 23% taniej. To tylko 22,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Ale duża.
1: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
2: To co?
1: To do Media Expert.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Została ostatnia reklama.
11: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję. Reklama.
12: Premier daje ultimatum resortowi zdrowia, żąda zmian w systemie. Bez przełomu, choć życzliwie rozmawiali szefowie dyplomacji Polski i Ukrainy. Fala kieszonkowców w Rzymie, uważajmy w tłumie i w pojazdach komunikacji.
13: Radio Pogoda. Wiadomości o 8:00.
12: Agnieszka Trojanowska, BIS. Donald Tusk dał ultimatum resortowi zdrowia. Jeśli do wtorku nie będzie satysfakcjonujących rekomendacji reformy systemu, będą konsekwencje personalne. Premier deklaruje, że chce skończyć z patologiami w szpitalach, powoływaniem się na wpływy, omijaniem kolejek czy pazernością niektórych lekarzy.
14: Zwracam się też do reprezentacji środowiska lekarskiego, do izby, żebyście pomogli naprawić ten stan rzeczy. Nie szukali konfrontacji. To jest w interesie pacjentów i w interesie lekarzy.
12: W przyszłym tygodniu lekarze mają się spotkać z minister zdrowia w sprawie górnych limitów czasu pracy. Bez przełomów napiętych w ostatnim czasie relacjach polsko-ukraińskich wczoraj spotkali się szefowie dyplomacji obu państw, by porozmawiać o szansach i sposobach na wyjście z impasu. Radosław Sikorski powtórzył, że liczy na to, że Ukraina nie będzie gloryfikować zbrodniarzy ZUPA.
15: Dla mnie jedną z różnic między Ukrainą a Rosją jest to, że w Rosji nadal czci się masowego mordercę Lenina, który ma tam pomniki, a w Ukrainie te pomniki zlikwidowano. Gdyby w dzisiejszych Niemczech były pomniki Himmlera czy Göringa, nasz stosunek do Niemiec byłby inny niż jest.
12: Andrzej Sybicha po spotkaniu zapewnił, że Ukraina nadal będzie zezwalać na ekshumację Polaków na Wołyniu. Wymienił też 3 propozycje załagodzenia sporu. To kontynuowanie rozmów dyplomatycznych, spotkanie historyków i zaangażowanie autorytetów religijnych obu państw w zażegnaniu konfliktu. W aplikacji mObywatel można korzystać z funkcji programu MSZ-u Odyseusz. Podróżujący mogą przez aplikację dodawać powiadomienia o poziomie zagrożenia w wybranym przez siebie kraju. Mogą też zarejestrować swoją podróż, a to się przydaje w sytuacji kryzysowej, na przykład przy ewakuacji. Tymczasem konsulat Polski w Rzymie ostrzega Polaków przed falą kradzieży. W ciągu ostatnich 3 dni wydał 20 tymczasowych paszportów dla osób, którym ukradziono dokumenty. Według naszych dyplomatów najbardziej ryzykowne miejsca w Rzymie to linia A, metra, szczególnie schody ruchome i automaty z biletami, autobusy oraz fontanna di Trevi. Kieszonkowcy często zagadują nas, na przykład pytając o drogę.
16: Radio Pogoda.
13: Pogoda.
12: Na północy może dziś trochę popadać, na Podlasiu możliwe burze, a na termometrach około 23 stopni. Wiatr umiarkowany, ale czasem porywisty, szczególnie silny będzie nad morzem.

0: autopromocja.
1: Legendarny kabaret Tej od lat rozpala wyobraźnię miłośników dobrego humoru, kryjąc w sobie niezliczone, pełne uroku i zaskakujących zwrotów akcji i historię. Często nieznanych szerszej publiczności, a przekazywanych jedynie w kameralnych rozmowach, poznamy z pierwszej ręki dzięki Tadeuszowi Osipowiczowi, który potrafi przywołać atmosferę dawnych lat z niezwykłą swadą i autentycznością.
2: Alfabet kabaretu Tej w Radiu Pogoda. Słuchaj już dziś od 10:00.
3: Tylko w Radiu Pogoda.
2: Zapraszają Piotr Sforakowski i Tadeusz Osipowicz.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Czas na weekend? Czas na Auchan!
5: I mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak 50% mniej za drugie opakowanie chipsów Lay's. Wybrane rodzaje 190-200 gramów. Czy tabletki lub kapsułki do zmywarki Somat. Wybrane rodzaje tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Na parterze 1100, 1100, na prawo 1200, 1200, na lewo 1300, 1300, 1400. Sprzedane! Z 1400 rabatu na metrze.
9: To się nazywa aukcja rabatowa w Kawali. Ostatnie 10 gotowych mieszkań pierwszego etapu. Metraże od 39 do 111 metrów. Rabaty aż do 106 tysięcy złotych na mieszkaniu. Poznań, ulica Matejki.
8: Takiego rabatu jeszcze nie było. Takiego rabatu jeszcze nie było.
9: Sprawdź na kawalia.pl i umów się na prezentację mieszkania. Kawalia.pl.
10: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
11: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
12: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
11: Już od 400 zł studiuj.
12: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
11: Ekonomię i logistykę.
12: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
11: Administrację, bezpieczeństwo narodowe,
12: turystykę, hotelarstwo i gastronomię
11: oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
12: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
11: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
2: Została ostatnia reklama.
7: Bo w Media Expert taniej ma.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI, aż 75 cali, QNET, intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Media Expert.

0: autopromocja.
1: O poranku krzyżówka. W południe dreszczyk emocji i rywalizacja o wymarzone czasy. Po południu pogodni ludzie i wywiady z gwiazdami. Wieczorem chwila relaksu z dobrą książką. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato przez cały dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
5: dalej masz. Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceumakademickie.pl.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Została ostatnia reklama.
9: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
10: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.

0: Tylko spojrzeć się w krąg, tyle pól, tyle łąk, na słoneczku się mieni, śni.
1: Aż porywa i rwie, takie piękne są wsie.

radość, a na duszy ci smutno i źle. Kiedyś chmurny i zły, kiedy w oczach masz łzy,

0: Reklama. Ale duża.
1: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
0: To co?
1: To do Media Expert.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
3: Prezydent Warszawy urządził trzęsienie ziemi w swoim ratuszu. Rosja może szykować prowokacje na terenie Polski. Dwoje polskich tenisistów pnie się na drabince Wimbledonu.
4: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
3: Agnieszka Trojanowska-Bis. W Warszawie dymisję w związku z aferą w Szpitalu Południowym. Prezydent Rafał Trzaskowski zdymisjonował swoje dwie zastępczynie. Za panujący chaos stanowiskami zapłaciły wiceprezydentki Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra. Prezydent zapowiedział też odpolitycznienie miejskich spółek, nie tylko tych z obszaru ochrony zdrowia.
5: Mieszkańcy mają prawo oczekiwać, że osoby odpowiedzialne za miejskie spółki, miejskie pieniądze, miejskie usługi sprawują swoje funkcje nie dzięki ewentualnym zasługom dla jakiejkolwiek partii. To nie ma znaczenia, czy jest to Koalicja Obywatelska, PSL czy Lewica.
3: Członkowie rad nadzorczych i zarządów z partyjnymi legitymacjami mają czas do końca lipca na wybór albo praca dla miasta, albo kariera w partii. Stany Zjednoczone ostrzegły Polskę przed planowaną rosyjską prowokacją. Medialne zagraniczne doniesienia w tej sprawie przegląda Cezary Jaszczyk.
6: Rosyjska prowokacja miałaby przetestować solidarność NATO. Według The Telegraph może do niej dojść w ciągu najbliższych miesięcy. Scenariusze zakładają nawet wtargnięcie grupy żołnierzy na terytorium Polski, z terenu obwodu królewieckiego lub z Białorusi. Pod uwagę brany jest też pozorowany atak na infrastrukturę krytyczną, na przykład elektrownię, tak by uruchomić polskie systemy obrony powietrznej. Brytyjska gazeta podaje, że wszystkie opcje miały być omawiane w Moskwie.
3: Pożar w Hiszpanii. 10 miejscowości w pobliżu Costa Brava jest objętych kwarantanną. Pożar wybuchł niedaleko Girony, około 20 km od wybrzeża Morza Śródziemnego. Te katalońskie tereny są bardzo popularne latem wśród turystów. W związku z pożarem ewakuowano 150 osób, połowa to dzieci z letniego obozu. Z miejscowości objętych kwarantanną nie można wyjeżdżać, nie można też do nich pojechać. Z pożarem walczy ponad 200 strażaków. Hubert Hurkacz awansował do najlepszej 16 wielkoszlemowego Wimbledonu. Nasz tenisista wygrał z wyżej notowanym Amerykaninem Tomem Polem.
7: Niesamowicie się cieszę z kolejnego zwycięstwa tutaj w Londynie.
3: Kolejnym rywalem Hubiego niespodziewanie będzie Niemiec Jan Lennard Struff, który pokonał Rosjanina Daniła Miedwiediewa. Ich mecz jutro. A dziś broniąca tytułu Iga Świątek zagra z Aleksandrą Ialą w trzeciej rundzie Wimbledonu. To spotkanie o 14:30 na korcie centralnym. Radio

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Co to? Gdy usta milczą, śpiewa i wzrusza.
2: To dusza.
1: To dusza. Co to? Nieraz duszy sobie skrzydła dopinało.
2: To ciało. To ciało.
1: Dusza i ciało, serce i rozum. Wiedza.

0: Autopromocja.
1: Proszę Państwa, proszę się nie rozchodzić.
2: Obywatele i obywatelki. Fundusz czasów pogodowych powrócił.
3: Trwa 10. edycja kultowej zabawy Radia Pogoda. Zgłoś się już teraz i wygraj aż 2000 zł na wymarzone w czasy.
4: Przepraszam pana bardzo, czy pan jest zadowolony?
5: Tak, szczerze panu redaktorowi powiem, no jestem bardzo zadowolony.
3: Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
7: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
9: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
10: Volkswagen.
11: Została ostatnia reklama.
12: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Wszystkie jaja. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 9,95 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
13: Codziennie niskie ceny. We'll be right back.

wzgórzami biała sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Opłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce.

białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem miłość wymierzy.

0: Radio Pogoda. Tak gramy przez cały dzień.
1: Wstałem dziś, skoro świt, coś zbudziło na

może wrócił znów życiowy fart. Tyle lat miałem złych, w samotności czas mój biegł. Nieraz miałem siebie już dość. Nie wiem skąd więc ta myśl, którą przyniósł dzisiaj świt.

0: autopromocja.
1: Legendarny kabaret Tej od lat rozpala wyobraźnię miłośników dobrego humoru, kryjąc w sobie niezliczone, pełne uroku i zaskakujących zwrotów akcji i historię. Często nieznanych szerszej publiczności, a przekazywanych jedynie w kameralnych rozmowach, poznamy z pierwszej ręki dzięki Tadeuszowi Osipowiczowi, który potrafi przywołać atmosferę dawnych lat z niezwykłą swadą i autentycznością.
2: Alfabet kabaretu Tej w Radiu Pogoda. Słuchaj już dziś od 10:00. Tylko w Radiu Pogoda. Zapraszają Piotr Sforakowski i Tadeusz Osipowicz.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Czas na weekend? Czas na Auchan!
4: I mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak 50% mniej za drugie opakowanie chipsów Lay's. Wybrane rodzaje 190-200 gramów. Czy tabletki lub kapsułki do zmywarki Somat. Wybrane rodzaje tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A tylko w sobotę polędwiczka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 23% taniej. To tylko 22,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy?
9: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
10: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
11: Wróżka prawdę ci powie. Wróżka przyszłość przepowie. Dość bajek. Zależy ci na przyszłości? Chcesz pomóc utrzymać klimat w normie dla siebie i przyszłych pokoleń? Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu pomaga ratować klimat, łącząc technikę i najnowszą inżynierię z dbałością o środowisko. Wybierz prośrodowiskowe kierunki studiów na Wydziale Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej. Nasze kierunki studiów to inspiracja dla czystej energii i bezpieczniejszej przyszłości planety. Elektroniczna rekrutacja ruszyła 1 czerwca. Zapraszamy. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej.
12: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski sierpcu różne rodzaje plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
13: Elektryczne koło. Rowery dziecięce, miejskie, gravel, elektryczne marek Romet, Cross, Storm, Cruises. Sprzedaż, serwis, akcesoria rowerowe. Raty 0%, rabaty do 35%, a stary rower w rozliczeniu. Elektryczne koło. Poznań, Obornicka 337, Galeria Wnętrz.
2: Została ostatnia reklama.
14: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
15: A o ile?
14: 35 groszy taniej na litrze.
15: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
14: Tak.
16: A jak lemoniadę?
14: No też. To poprosimy.
15: Ale co?
16: Wszystko.
14: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

0: Słuchasz Radia Pogoda.
1: Autopromocja.
2: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału. Już jutro od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
4: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 21,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A różne rodzaje lodów Big Milk, opakowanie 900 ml. Cena sprzed obniżki 16,49. Teraz jedynie 9,77.
3: Tanio tutaj jest. Stokrotka.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy 20 V Parkside z akumulatorem i ładowarką. 50 zł taniej, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 249 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Ale duża.
8: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
7: To co? To do MediaExpert.
9: Wielka wyprzedaż w MediaExpert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
10: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
11: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
12: W tę sobotę nektarynki 5,89 za kilogram. A papier toaletowy Velvet 16 rolek 14,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 4 na osobę. Kaufland.
0: Została ostatnia reklama.
13: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
1: Reklama.
14: Sponsorem programu jest Polcar, oferujący nowego Jeepa Compass. Poznań, Gorzysława 9, pol-car.pl.
15: Zbliża się 10, więc teraz pora na wiadomości w Radiu Pogoda, a potem zajmiemy się dziejami legendarnego kabaretu Tej, opowiadanymi przez Tadeusza Osipowicza, który brał w tym osobisty udział.
16: 12-latka wśród ofiar nocnego wypadku samochodowego na Pomorzu. Amerykanie świętują dziś 250 lat niepodległości. Na wojnę z rosyjską bajką idą brytyjscy politycy.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 10.
16: Agnieszka Trojanowska, BIS. Cztery osoby, w tym 12-letnia dziewczynka, zginęły w wypadku, do którego doszło po godzinie 4 nad ranem w Sztumie w województwie pomorskim. Zginęły pasażerki BMW. Kierowca przeżył, mówi aspirant sztabowy Karolina Kosmowska z policji w Sztumie.
17: Prawdopodobnie nie zastosował prędkości do warunków panujących na drodze. Stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na pobocze i dachował. 22-latek w chwili zdarzenia był trzeźwy, z obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala w Sztumie.
16: Policja apeluje o rozsądek i ostrożność na drogach. Trwa drugi weekend wakacji. Na wielu trasach jest zwiększony ruch. Nie pomaga pogoda. Na północnym wschodzie Polski dziś przewidywany jest deszcz i burze. Prezydent Karol Nawrocki złożył Amerykanom gratulacje z okazji 250. rocznicy niepodległości USA. To jubileusz narodu, który na stałe wpisał się w historię walki o wolność i demokrację, napisał polski prezydent na platformie X. Posłowie niemal jednogłośnie zagłosowali za ustawą zakazującą smartfonów w szkołach podstawowych. Przeciwnych ustawie było jedynie 6 posłów Konfederacji. To dopiero początek szerszej polityki rządu, przyznaje przewodnicząca Komisji do Spraw Dzieci i Młodzieży Monika Rosa.
18: Ten zakaz nie rozwiąże w ogóle problemu korzystania z urządzeń mobilnych, uzależnienia od internetu, przemocy itd. Natomiast jest jakimś pierwszym krokiem w tym kierunku.
16: Nauczyciele popierają zakaz, ale szef ZNP Sławomir Broniarz widzi niejasności w nowym prawie.
19: To nie może być tak, że będzie nakaz, który będzie omijany albo który będzie wywoływał po stronie nauczycieli dodatkowe obowiązki weryfikowania.
16: Zakaz, o ile rządową ustawę zatwierdzi Senat i prezydent, zacznie obowiązywać już od września. Brytyjscy politycy protestują przeciwko rosyjskiej bajce dla dzieci Masza i Niedźwiedź. Żądamy pilnego działania, bo serial jest formą rosyjskiej miękkiej propagandy, mówił na forum Izby Gmin jeden z posłów, Tom Gordon.
6: Bajka jest obecnie transmitowana i pokazywana brytyjskim dzieciom na dwóch platformach, w tym na Netflixie. Produkuje ją rosyjskie studio, płaci podatki państwu rosyjskiemu i została nazwana narzędziem rosyjskiej propagandy przez Ukraińskie Centrum do Spraw Zwalczania Dezinformacji.
16: W jednym z odcinków główna bohaterka Masza nosi na przykład nakrycie głowy przypominające czapkę radzieckiego strażnika granicznego, przywołującego skojarzenia z NKWD. Radio Pogoda.
20: Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
21: Pogoda.
20: Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
21: Alfabet Kabaretu Tej w Radiu Pogoda.
15: Dzień dobry. Od dzisiaj przez całe wakacje o tej porze będziemy się spotykać w Radiu Pogoda z Tadeuszem Osipowiczem, jednym z członków legendy polskiego kabaretu, poznańskiego Teja. Tadeuszu, witam cię serdecznie w Radiu Pogoda.
22: Witam, kochani wszystkich.
15: Zanim zaczniemy tę rozmowę, proponuję kilka najpiękniejszych melodii na lato, a potem już z herbatką w ręce będziemy rozmawiać o początkach twojej współpracy z kabaretem Tej.

0: Alfabet Kabaretu Tej w Radiu Pogoda.
1: Alfabet Kabaretu Tej jeszcze się nie zaczął, bo chcę się najpierw dowiedzieć od mojego gościa, jak się zaczęła jego przygoda z Tejem. Pamiętasz, Tadeuszu, jak to było?
2: Miałem przesiadkę w Poznaniu z Wrocławia do Wilna, bo jestem rodowity wrocławianin.
1: To tak jak ja, rozmawiamy dwaj wrocławianin.
2: I miałem zawsze długą przesiadkę, bo tam do Kuźnicy Białostockiej jechało się przez Poznań wiele godzin. No, a ja miałem magnetofon Wiesna 2, taki magnetofon szpulowy, jeżeli pamiętacie niektórzy z was.
1: Ja nie pamiętam, nie. Za moich czasów był ZK 120, 40.
2: Ale szpulę pamiętasz?
1: Szpulę tak, oczywiście. No.
2: I te szpulowe miałem, tak powiem, gdzieś na występie, raz czy drugi raz, to jest rok 70. Pierwszy, bardzo, bardzo dawno temu. I Mietek Karalus siedział przy konsoli, a ponieważ ja miałem jakieś tam czerwone szampany sowieckie, także on mi bardzo był zadowolony z tego i pozwalał podłączyć mi się tam do tych dziurek u niego. No i tak to się zachowało. Ja nigdy nie myślałem, że ja to dla siebie nagrywałem, żeby to kiedyś sobie puścić sobie w kuchni i posłuchać.
1: Powspominać.
2: A potem te inne programy, których było w sumie z 10 różnych programów, które Tej zrobił.
1: W tym jeden wieloczęściowy, tak.
2: No, tam było, na początku było wszystko w audio nagrywane przeze mnie, czyli tam Wizyta i Kwita, Humor Sketch Piosenka Ktoś z Warszawy, Ursus Dizlus Superstar, Bajka o Baraku Złotej Szpilce, Zbiórka czy Rezolizm na Tej, Na Granicy, Szlaban.
1: Z tyłu sklepu oczywiście, przedszkole, tak.
2: Tak, przedszkolo, szkoła czy Szlaban.
1: Ciekawe, dlaczego nie wspomniałeś o Czemu nie ma Dżymu?
2: No bo to jest pierwszy. Dlaczego od pierwszego? Wiesz, okay. Czemu nie ma Dżymu?
1: Rozumiem.
2: W książce jest to wspominane wielokrotnie, bo to taki początek, gdzie dużo tekstów było jeszcze z Klopsa, z Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego, tam gdzie Zenek, Laskowik, Olek Kłębiowski czy Krzysiek Jaślar, gdzie studiowali i tam coś zaczęli kombinować na początku u nich w takiej nagrywalni. Oni mieli takie studio też. Radiowęzeł się nazywał.
1: Do tego dojdziemy. Teraz mi powiedz, twój ulubiony program to ja. Znasz je wszystkie.
2: Szlaban.
1: No proszę, czyli inaczej niż większość polskiej publiczności, która uwielbia Z tyłu sklepu.
2: No bo to jest jedyna rzecz, którą żeście słyszeli. Ja było ich 10.
1: I jest okazja, żeby poznać je wszystkie lepiej, bo wrócimy do tej rozmowy w Radiu Pogoda niebawem.
0: Alfabet Kabaretu Tej w Radiu Pogoda.

0: Alfabet Kabaretu Tej w Radiu Pogoda.
1: Słuchają Państwo pierwszego z 9 sobotnich programów zawierających historię kabaretu Tej, ułożoną nie chronologicznie, tylko alfabetycznie. Ja zadbałem o kolejne literki, a Tadeusz Osipowicz o opowieści, których, jak sądzę, z chęcią Państwo wysłuchają, bo kto nie lubił kabaretu Tej?
0: Radio Pogoda.
2: Sponsorem programu był Polcar, oferujący nowego Jeepa Compass. Poznań, Gorzysława 9, pol-car.pl.
3: Reklama. Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
4: No to w czym problem?
3: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
4: No i?
3: No i obawiam się, że nie zdąży.
4: No to weź klienta do Brikomana, nie tu się stresujesz.
5: Zamiast się stresować, jedź do Brikomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
7: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
8: Okej, raport wysłany.
9: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
8: Słucham?
9: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
8: O kim ty mówisz?
9: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
8: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
9: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
10: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
11: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
12: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
11: A, no i merci bardzo.
13: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Pani Celinka wie, co jest super.
15: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
14: W tę sobotę tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 6 kilo na osobę. A masło Kastąd takie dobre, 1,99 zł za opakowanie.

0: Na sprzed obniżki 21,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, opakowanie 500 gramów, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz tylko 15,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Została ostatnia reklama.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie jaja. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Finish. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze.

0: I wiadomo, że wtedy było.
1: Bezpośrednio po prostu się zwracał do ciebie, bo wiedział, że można na ciebie liczyć.
0: Tak, bo właśnie byłem taki, że odpowiedzialny, trzymałem swoje słowo. Czy kręciliśmy film, tam Filip z Konopi, to samo. Telegramy przychodziły do mnie, żebyśmy poszli odebrać bilety na stacji w Krakowie na przykład, bo na jeden dzień musieliśmy przylecieć, przejechać, a potem lecieć na występy do Krakowa. To znowu Tadek Osipowicz był odpowiedzialny za to, żeby kogoś za rączkę wziąć.
1: Czyli to nie abstynent, tylko menadżer.
0: Ja nie wiedziałem, że to się tak kiedyś nazywało. Znaczy pieniędzy za to nie dostawałem, ale przyjaźń i do tej pory przyjaźni się bardzo dobrze z Zenkiem. No jeździliśmy cały czas, 24 godziny moją padliną Mercedes 220D, który złożyłem w RFN-ie. Jeździliśmy sobie w Rzeszów, Gdańsk, Gdynia, Wrocław, Warszawę, gdziekolwiek trzeba było, to był ropniak. Nie trzeba było stać w kolejkach i nie trzeba było mieć kartek na benzynę.
1: To istotne, prawda, w PRL-u?
0: Pamiętasz, bo benzynę, jak ktoś miał na przykład kończący się numer samochodowy na, tam nie wiem, 1357,
1: tak,
0: to
1: tak,
0: mógł poniedziałek chyba środa i piątek tankować.
1: Nieparzyste.
0: Tak. A inni w inne dni. Tak,
1: no właśnie.
0: A tutaj, a czasami nawet można było przez rurkę gdzieś tam.
1: No, czyli tak, w razie czego było wyjście.
0: Tak.
1: Jak państwo słyszą, alfabet jest tu tylko pretekstem do rozmowy na różne tematy, a że rozmówca nie stroni od wspomnień, wręcz przeciwnie, niedługo wrócimy do naszej rozmowy ułożonej alfabetycznie.
2: Alfabet Kabaretu Tej w Radiu Pogoda.

0: Alfabet Kabaret Day w Radiu Pogoda.
1: Najpiękniejsze melodie na lato towarzyszą nam w Radiu Pogoda 24 godziny na dobę z niedługimi tylko przerwami, na przykład na to, abym mógł Państwa zaprosić na ciąg dalszy alfabetu kabaretu tej, który układamy z naszym gościem Tadeuszem Osipowiczem, zwanym przez Zenona Laskowika archiwistą.
0: Radio Pogoda.
2: Autopromocja.
0: Płyty, które zmieniły historię polskiej muzyki.
2: W 1976 roku ukazał się album Rysunek na szkle Krzysztofa Krawczyka, a na nim zachwycające Byle było tak, czy Parostatek. Kąpielowy kostium. Łącznie 10 świetnych utworów. Usłyszycie je wszystkie.
0: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Słuchaj już dziś od 10.
2: Asia Kruk, zapraszam.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomicznynaprzyrodniczym.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
7: Włącz tryb korzyści z ofertą Eneo Weekend w Enei i miej energię tańszą o 50% w weekendy. Dodatkowo otrzymasz również bonusową godzinę energii za 1 grosz, pomoc elektryka oraz stałą cenę energii przez 2 lata. Eneo Weekend to oferta, której nie warto sobie odmawiać. Energia 50% taniej w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy w określonych godzinach. Oferta skierowana do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator posiadających licznik zdalnego odczytu. Obowiązuje dodatkowa miesięczna opłata handlowa. Szczegóły, regulamin i cennik na enea.pl/Eneo Weekend.
8: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie.pl.
10: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
11: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 21,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A różne rodzaje lodów Big Milk, opakowanie 900 ml. Cena sprzed obniżki 16,49. Teraz jedynie 9,77.
10: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
12: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
13: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
12: Już od 400 zł studiuj.
13: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
12: Ekonomię i logistykę.
13: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
12: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
13: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
12: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
13: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
12: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
0: Została ostatnia reklama.
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media

0: Reklama. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
1: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu. Stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Na parterze 1100, 1100, na prawo 1200, 1200, na lewo 1300, 1300, 1400. Sprzedane! Z 1400 rabatu na metrze.
3: To się nazywa aukcja rabatowa w Kawali. Ostatnie 10 gotowych mieszkań pierwszego etapu. Metraże od 39 do 111 metrów. Rabaty aż do 106 tysięcy złotych na mieszkaniu. Poznań, ulica Matejki.
2: Takiego rabatu jeszcze nie było. Takiego rabatu jeszcze nie było.
3: Sprawdź na kawalia.pl i umów się na prezentację mieszkania. Kawalia.pl.
4: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
5: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
4: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
5: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
6: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
7: Została ostatnia reklama.
8: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 6 do 11 lipca zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Poznań Ławica, Bukowska 279. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
0: Reklama.
9: Sponsorem programu jest Polcar, oferujący nowego Jeepa Compass. Poznań, Gorzysława 9, pol-car.pl.
10: Najpiękniejsze melodie na lato ustępują teraz miejsca najważniejszym wiadomościom, bo zawsze warto wiedzieć, co się dzieje na świecie i w okolicy. Po nich ciąg dalszy alfabetu kabaretu tej.
11: Lekarze rezygnują z pracy w nowym Centrum Onkologii w Zabrzu. Rosja ogłasza zajęcie Konstantynówka, Ukraina dementuje. Polscy koszykarze z kompletem punktów stawką Mistrzostwa Świata w Katarze.
7: Radio Pogoda. Wiadomości o 11.
11: Agnieszka Trojanowska-Bis. Sześcioosobowy zespół lekarzy złożył wypowiedzenia w dniu otwarcia Śląskiego Centrum Onkologii Dziecięcej w Zabrzu. Placówka działa od 1 lipca i tego właśnie dnia z pracy odeszło sześcioro lekarzy z Katowic, którzy mieli zasilić nowy ośrodek. Medycy mają zastrzeżenia odnośnie organizacji i zakresu leczenia. Dyrekcja szpitala zapewnia, że centrum było przygotowane do rozpoczęcia działalności, a opieka nad pacjentami jest zabezpieczona. Placówka powstała z połączenia dwóch oddziałów onkologii i hematologii dziecięcej w szpitalach klinicznych w Katowicach i Zabrzu. Aktualnie w Śląskim Centrum Onkologii i Hematologii Dziecięcej zatrudnionych jest 9 lekarzy specjalistów oraz 9 lekarzy rezydentów. Ukraiński sztab generalny zaprzecza doniesieniom Rosji o całkowitym zajęciu Konstantynówka. To strategiczne miasto w obwodzie donieckim, pozostaje pod kontrolą Ukrainy, zapewnia Kijów. Rosyjskie władze ogłosiły natomiast, że opanowały także cały obwód ługański i kontynuują ofensywę na wschodzie kraju. Ale faktem jest, że rosyjskie ataki trwają. Co najmniej 3 osoby zginęły, a 30 zostało rannych w nocnej agresji Rosji. Wojna trwa, a napięć w polsko-ukraińskich relacjach nie udało się na razie stonować. Wczoraj w Polsce spotkali się ministrowie spraw zagranicznych Polski i Ukrainy. Dziś premier Donald Tusk mówi wprost: dobrze, że hierarchowie obu kościołów zapowiedzieli, że chcą też ze sobą porozmawiać, między innymi w kontekście trudnej historii.
12: Wiedzieliśmy, że Rosja będzie starała się na wszelkie możliwe sposoby skłócić i doprowadzić do konfliktów i politycznych, ale też takich emocjonalnych.
11: Konflikt rozpoczęła decyzja prezydenta Ukrainy o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Reprezentacja polskich koszykarzy pokonała w Wiedniu Austrię w meczu 5. kolejki grupy F pierwszego etapu kwalifikacji Mistrzostw Świata Katar 2027. W poniedziałek w Krakowie biało-czerwoni, którzy mają komplet zwycięstw, podejmą Holendrów. A w Londynie dziś Iga Świątek zagra w trzeciej rundzie Wimbledonu z Filipinką Aleksandrą Jalu. To spotkanie o 14.30, a jutro w 1/8 finału Wimbledonu zagra Hubert Hurkacz z Niemcem i Janem Lenardem Struffem.
13: Radio Pogoda. Sponsorem audycji jest właściciel hotelu New Scanpol w Kołobrzegu, oferujący pakiet Zdrowie dla seniora.
9: Sponsorem programu jest Voyager, serwis marek Jeep, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge i Ram.
7: Pogoda.
13: Sponsorem audycji był właściciel hotelu New Scanpol w Kołobrzegu, oferujący pakiet Zdrowie dla seniora.
9: Sponsorem programu był Voyager, serwis motoryzacyjny działający od 30 lat w Poznaniu przy ulicy Świętego Michała 20.
7: Alfabet Kabaretu Tej w Radiu Pogoda.
14: Nie wiem, czy on to nagrywa, ale musiałbym powiedzieć, że jest bardzo fajnie.
10: W studiu radiowym wszystko się nagrywa, więc cieszę się, że ci się podoba. Tadeusz Osipowicz jest gościem Radia Pogoda i Państwa. Zaczęliśmy właśnie alfabet i do południa zajmą nas hasła na literę A. A zanim wrócimy do rozmowy, proponuję chwilkę letniego relaksu przy najpiękniejszych melodiach na lato.

0: Alfabet Kabaretu Tej w Radiu Pogoda.
1: Zaczęliśmy alfabet hasłem A jak abstynent, czyli już wiadomo, dlaczego to ty, Tadeuszu, pełniłeś funkcje organizacyjne w Teju. Kolejne hasło na A – aktorzy. Ilu ich właściwie było w załodze Teja?
2: Wiesz, przewinęło się przez kabaret Tej 50 osób. Mhm. Ludzie, którzy byli zatrudnieni przez Estradę Poznańską, tak, Zenek, Bogdan, ja, Olek Gębiowski, Zbyszek Górny, czy Rewa, Rewiński, tak? To byli członkami kabaretu Tej. Ale gdy mieliśmy jakieś występy takie dodatkowe, nawet można powiedzieć chałtury, to wtedy dodatkowe osoby przyczyniały się do jakości występów. Czy to będzie, nie wiem, Hanka Banaszak, Ewa Bem. Tacy ludzie, którzy występowali z nami, nie byli członkami Teja, ale na przykład z tyłu sklepu. Pamiętacie, że był Vox. Tak. Pamiętacie, że był Jasiu Kaczmarek występował, czy Hanka Banaszak śpiewała. Także oni nie byli członkami kabaretu Tej, ale też przyczyniali się
1: do
2: jakości
1: przedstawienia.
2: Tak. Mhm.
1: Ale kto miał wykształcenia aktorskie spośród członków Teja? Przepraszam, artystów Teja.
2: Janusz Rewiński, Zbyszek Górny, to jako muzyk.
1: Muzyk, czyli tutaj muzyczny wykształcenie.
2: Muzyczny. I Hubert Szymczyński również jako muzyczny.
1: Też muzyczny.
2: Jako kompozytor.
1: A poza tym AWF.
2: W większości AWF, tak. Proszę. Ja kończyłem rehabilitację medyczną. Zenek też AWF, Olo też AWF, Krzysiek Jaśla też AWF.
1: To Zygmunt Heiser się ucieszy, bo on też po AWF-ie jest.
2: Ja miałem bardzo fajne studia. Miałem indywidualny tok studiów w pewnym momencie, bo inaczej bym nie skończył tego. Bo takich tam, wiesz, reprezentacja uczelni na scenach świata, jak to mówił pan dziekan, dlatego
1: bardzo miło.
2: Polecił mi, weź sobie ten indywidualny tok studiów i dziękuję mu za to, że skończyłem te studia i papierek dostałem i dzięki temu mogłem sobie w Stanach pootwierać te kliniki i zarabiać pieniądze, żeby książkę zrobić.
1: Książka wygląda przepięknie. Mówię o dziele autorstwa mojego i państwa gościa Tadeusza Osipowicza, Kabaret Tej z tyłu sceny. Jeszcze nie raz będziemy przywoływać tę książkę podczas układania alfabetu Kabaretu Tej, a do rozmowy z Tadeuszem wrócimy w Radiu Pogoda niedługo.
0: Alfabet Kabaretu Tej w Radiu Pogoda.

0: Alfabet Kabaretu Tej w Radiu Pogoda.
1: Mamy początek lipca, a więc wakacyjną sobotę, pierwszą z dziewięciu, podczas których poznają Państwo hasła alfabetu Teja, istotne dla kabaretu mniej czy bardziej, ale na pewno interesujące nie tylko tych z Państwa, którzy mieli możliwość oglądać kabaret Tej na żywo. Za chwilkę wracamy do rozmowy o tym kabarecie z Tadeuszem Osipowiczem.
0: Słuchasz Radia Pogoda.
2: Sponsorem programu był Polcar, oferując nowego Jeepa Compass. Poznań, Gorzysława 9, pol-car.pl.
3: Autopromocja.
0: O poranku krzyżówka. W południe dreszczyk emocji i rywalizacja o wymarzone w czasy. Po południu pogodni ludzie i wywiady z gwiazdami. Wieczorem chwila relaksu z dobrą książką. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato przez cały dzień.
3: Autopromocja. Reklama.

0: Rodzaje tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Wie takie promocje w Biedronce widzę. W najtańszą sobotę
2: do mojej idę.
3: W tę sobotę polskie ziemniaki wczesne na wagę.

0: tego papier toaletowy Queen Supreme 9 rolek. Drugi za złotówkę. Limit dzienny 2 opakowania, maksymalnie 1 za złotówkę na kartę. Biedronka. Dziennie niskie ceny.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
3: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
1: W tę sobotę nektarynki 5,89 za kilogram, a papier toaletowy Velvet 16 rolek 14,49 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. 4 na osobę. Kaufland.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz tylko 8,99 za kilogram. I polski bób. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 9,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca. Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
6: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
5: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
7: Ale duża.
8: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
7: To co?
8: To do Media Expert.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Kawa ziarnista Karuzel 1 kg 39,99 za opakowanie przy zakupie 2. Oferta ważna do 4 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 45,42.
12: Została ostatnia reklama.
13: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy znajdziesz produkty do ogrodu w niskich cenach. Czas na relaks w ogrodzie i grillowanie. Na przykład grill węglowy Angular już za 369, gazowy grill czteropalnikowy Kamila za 599, czy meble ogrodowe Lira. Stół, dwa fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

0: Alfabet Kabaretu Tej w Radiu Pogoda.
1: W alfabecie kabaretu Tej ciągle jesteśmy przy jego pierwszej literze, czyli A, jak artyści. Zauważyłem takie rozróżnienie na artystów kabaretu Tej, było ich 8, i członków kabaretu, których naliczyłem 26 albo 8.
2: Tak, jak wspomniałem, no są tam ludzie, tak, uzdolnieni, którzy nie byli nigdzie w kabarecie, którzy występowali z nami, a wy widzieliście ich w telewizji, czy tam...
1: Jako część przedstawienia, to, ale nie kabaret.
2: Ale kabaret Tej to, to nie kabaret Tej.
1: Czyli sami artyści, 8.
2: Tam może troszkę więcej, ale przewijało się dużo osób od 71 roku, bo pierwszy występ był 18 września 71 rok. Nie tak jak Krzysiu Jaślar napisał w swojej książce Ombunkowo. I Krzysiek, ja mówię: Krzysiu, ja mogę poprawić, ja mogę zrobić 17 września, bo to wszyscy, to Związek Radziecki najechał.
1: Nie,
2: zróbmy to po prawdzie. Tu masz swoje zaproszenia dla ludzi na 18 września. To był pierwszy występ i niech to będzie tak po prawdzie. Ale wszyscy biorą z tej książki, informacje.
1: Krzysztofa Jaślara, tak. Książka nazywa się Kabaret Tej, została wydana w 92 roku. Trochę dawno. Przydałoby się wznowienie.
2: No to masz wznowienie, to już tego już nikt nie przeskoczy, tego wznowienia mojego.
1: I tu są te wszystkie teksty też, tak?
2: Nie, ja tekstów nie pisałem, bo Krzysiu Jaślar pisał teksty w większości. Ja pisałem moje solownictwo, które mi w głowie było. A teksty to, jak widzisz, są QR-kody w książce.
1: No są. Rzeczywiście to genialny wynalazek jest.
2: Programy masz i możesz sobie oglądać wideo. Programy od 80 roku, a przedtem te wszystkie wideo, moje nagrania na taśmach szpulowych. Klikasz sobie i są one wyczyszczone, pięknie brzmiące, i gdzieś tam babcia, dziadek, czy jak ty będziesz stary, to też sobie klikniesz na tego QR-koda. I
1: jeżeli prąd będzie, oczywiście, że tak.
2: A jak nie, no to dynamo na rower, ćwiczenia gimnastyczne.
1: W sumie ciekawy pomysł, przecież ruch to zdrowie. Do alfabetu Tej, a wracamy niebawem w Radiu Pogoda.
0: Alfabet Kabaretu Tej w Radiu Pogoda.

0: Alfabet Kabaretu Tej w Radiu Pogoda.
1: Słuchają Państwo Radia Pogoda. Wrócimy do alfabetu Kabaretu Tej jeszcze nie raz dzisiaj, ale teraz chciałbym Państwu polecić jeden z naszych niedzielnych programów. Od 10 do 14 Asia Kruk i Monika Tarka będą Państwu prezentować płyty na lata, czyli płyty, które były ważne dla polskiej muzyki rozrywkowej. Takie, które Państwo pamiętają i takie, które warto znać. Pierwsza podróż po oceanie polskiej muzyki już jutro. Asia Kruk przedstawi Państwu płytę Krzysztofa Krawczyka, Rysunek na szkle. I nawet trochę więcej, ale o tym sama Państwu opowie w Radiu Pogoda jutro między 10 a 14.
0: Radio Pogoda.
2: Autopromocja.
0: Jak zabrać na wakacje wszystkie ulubione piosenki bez dodatkowych opłat i przekraczania limitu bagażu?

0: ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon i to całkiem za darmo. Szczegóły na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
3: I dokąd wtedy jedziemy?
2: No nie wiem.
3: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
2: A, dobry komona.
4: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryli 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Okej, raport wysłany.
6: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
5: Słucham?
6: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
5: O kim ty mówisz?
6: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
5: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
6: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
7: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
8: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
9: Co kupiłaś?
8: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
9: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
8: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.

0: cena sprzed obniżki 21,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, opakowanie 500 gramów, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz tylko 15,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Gratis paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
3: A co?
5: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
4: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
5: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
6: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
7: O, mechanik idzie. Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
8: mBank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
9: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
10: Została ostatnia reklama. Codziennie.

się. Miłość trwała 10 dni, potem oświadczyła mi: Boguś, tyś mnie nieco rozczarował. Nie masz krewnych w Liverpool, nie grasz nigdy główny król.

0: Poznań, Gorzysława 9, pol-car.pl.
1: Autopromocja.
2: Proszę Państwa, proszę się nie rozchodzić.
3: Obywatele i obywatelki. Fundusz Czasów Pogodowych powrócił.
4: Trwa 10. edycja kultowej zabawy Radia Pogoda. Zgłoś się już teraz i wygraj aż 2000 zł na wymarzone w czasy.
5: Przepraszam pana bardzo, czy pan jest zadowolony?
6: Tak, też szczerze panu redaktorowi powiem, no jestem bardzo zadowolony.
4: Szczegóły na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
8: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
8: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
7: Czyli?
8: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
10: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
11: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
12: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
11: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
13: Ale duża.
14: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
13: To co?
14: To do Media Expert.
15: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
16: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór, to energia, to przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
2: Została ostatnia reklama.
3: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
4: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
5: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
6: Reklama.
7: Właśnie mija południe, więc w Radiu Pogoda mamy dla Państwa najważniejsze wiadomości, po których wrócimy do alfabetu kabaretu tej.
8: Silny wiatr na karkonoskich szlakach, turyści muszą dziś uważać. Policja prowadzi obławę pod Kielcami po zabójstwie kobiety. Amerykańska piosenkarka Taylor Swift wyszła za mąż.
9: Radio Pogoda. Wiadomości o 12.
8: Agnieszka Trojanowska, BIS. Turyści wybierający się na karkonoskie szlaki muszą liczyć się z wietrzną pogodą. Wiatr w szczytowych partiach gór w porywach może osiągać ponad 100 km na godzinę, a temperatura mocno tam spadła. Dziś waha się między 5 a 7 stopniami Celsjusza. Niżej jest oczywiście cieplej, a wiatr wieje z prędkością do 50 km na godzinę. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia pogodowe pierwszego najniższego stopnia przed burzami. Te alerty dotyczą północno-wschodniej części kraju. W czasie trwania burz prognozowany jest lokalny opad grad. Trwa policyjna obława pod Kielcami. Po zabójstwie, do którego doszło w Borkowie, zginęła 64-letnia kobieta. W domu nie było jej męża. Policja nie wyklucza, że mężczyzna może mieć związek z tragedią, mówi rzecznik Komendy Miejskiej w Kielcach, podkomisarz Małgorzata Perkowska-Kiepas.
10: Kieleckich policjantów w działaniach wspierają policjanci z oddziału prewencji policji w Kielcach. W działaniach zaangażowani są także przewodnicy psów służbowych z Komendy Głównej Policji, a także z naszego regionu. Są także wykorzystywane bezzałogowe statki powietrzne. Dzisiaj na ten moment działania poszukiwawcze prowadzi 115 funkcjonariuszy. Oczywiście działania są prowadzone w sposób ciągły i nieprzerwalny.
8: Z informacji Komendy Miejskiej Policji w Kielcach wynika, że nigdy wcześniej w tym domu policja nie interweniowała, nie była też pod tym adresem wdrażana procedura niebieskiej karty. Każdy, kto cokolwiek wie o tym zdarzeniu, proszony jest o kontakt z policją pod numerem 112. Amerykańska piosenkarka Taylor Swift i gwiazda futbolu amerykańskiego Travis Kelce są małżeństwem. Przyjęcie weselne z udziałem około 1000 gości, w tym wielu światowej sławy celebrytów, zorganizowano w Nowym Jorku. Sławna para powiedziała sobie tak w hali Madison Square Garden. Na miejscu obowiązuje zakaz korzystania z telefonów przez wszystkich gości i pracowników ochrony. Wraz z elektronicznym zaproszeniem gościom przesłano również umowę o zachowaniu poufności zobowiązujące ich do nieujawniania informacji dotyczących wydarzenia. Według magazynu Forbes wesele może kosztować 20 milionów dolarów.
11: Radio Pogoda.
12: Sponsorem audycji jest właściciel hotelu New Scanpol w Kołobrzegu, oferujący pakiet Zdrowie dla seniora.
13: Na program zaprasza sponsor, promotor producentów mebli swarzęckich. Swarzędz, ulica Wrzesińska 41, www.meble-swarzenckie.pl.
2: Pogoda.
12: Sponsorem audycji był właściciel hotelu New Scanpol w Kołobrzegu, oferujący pakiet Zdrowie dla seniora.
13: Na program zaprosił sponsor, promotor producentów mebli swarzęckich. Swarzędz, ulica Wrzesińska 41, www.meble-swarzenckie.pl.
2: Alfabet kabaretu tej w Radiu Pogoda.
7: Od kilku minut mamy sobotnie popołudnie. Moim i Państwa gościem jest Tadeusz Osipowicz.
14: Jesteśmy w Radio Pogoda. Cieszę się z tego bardzo.
7: Nawet nie masz pojęcia, jak ja się cieszę, że mogę z Tobą układać alfabet Teja, bo chyba nie ma lepszego specjalisty od Ciebie, jeśli chodzi o ten kabaret. Za chwilkę wracamy do rozmowy, bo teraz mamy dla Państwa najpiękniejsze melodie na lato.

0: alfabet kabaretu tej w Radiu Pogoda.
1: Tadeusz Osipowicz w studiu Radia Pogoda. Kontynuujemy nasz alfabet. Tadeuszu, na literkę B jest bardzo ważne przedstawienie też. Bajka o baraku i złotej szpilce, czyli Pocałujcie nas w usta.
2: Tak, rok 75.
1: To jest tutaj tak. Barak, złota szpilka i jeszcze Pocałujcie nas w trzy kropki.
2: W usta, tak. Dlaczego tak zostało to nazwane? Bo przed tym występem, przed 75. rokiem, kabaret tej występował na Masztalarskiej w Poznaniu. No i w pewnym momencie ktoś, nie wiem, w rządzie czy gdzieś tam wymyślił, że trzeba zrobić remont, który się i tak nigdy nie zaczął, ale to właśnie inni kabareciarze ostrzegali Zenka, mówi, słuchaj, jak zacznie się remont, to już szukaj sobie nowego pomieszczenia. No i Zenek Laskowik łącznie z Januszem Rawińskim jeździli, szukali miejsca, wreszcie po długich nocnych rozmowach pewnie z alkoholem.
1: Ze wspomaganiem.
2: Ze wspomaganiem, tak. Mieli dyskusję z harcmistrzem na peryferiach Poznania. Tam była harcówka. Taki barak.
1: Aha, stąd.
2: I oni umówili się, że będą tam może czwartek, piątek, sobota, niedziela występować, żeby on im pozwolił wejść na tą scenę i powygłupiać się trochę dla ludzi. No i tak jakieś tam było na cały rok podpisana umowa. Potem i tak stamtąd ich wyrzucili, ale nazwa była Bajka o baraku i złotej szpilce, bo scenografią była budowa. Wszystko było tak, jak miało być na Masztalarskiej. Budowa, czyli jakieś takie rusztowania, niedokończone rzeczy. A bajka o baraku i złotej szpilce, no kabaret tej zdobył złotą szpilkę w Opolu. I to zawsze mówił Krzysiek Jaślar, że od tego coś się zmieniło, że naraz trochę szczęścia u nich w życiu się pojawiło, bo i bilety zaczęły szły płynniej i ludzie zaczęli przychodzić częściej i kolejka była dłuższa.
1: Trzeba było podnosić ceny. Też,
2: ale tak. Cena była zawsze tak związana z pół litrem. Jeżeli ceny w pierwszym programie, tak. Czyli Czemu nie ma Rzymu, byłam 35 zł, to już na przykład ja pamiętam, że było 250 na granicy, bo tyle pół litra kosztowało, a potem już inflacja szła tak szybko, że...
1: Czyli takie jasne polskie odniesienie tutaj było.
2: Tak, no.
1: Czy się stoi, czy się leży. No może nie 2000, ale...
2: No 2000 to było, jak graliśmy w Gdyni. Graliśmy Szlaban 81 roku i wtedy właśnie u koników trzeba było płacić te 2000.
1: No ponad. Tak, ale to było trochę później. I do tego jeszcze dojdziemy, ale najpierw za kilkanaście minut dokończymy rozmowę o bajce o baraku i złotej szpilce.
0: Alfabet kabaretu tej

0: alfabet kabaretu tej w Radiu Pogoda.
1: W sobotnie, wczesne popołudnie słuchamy najpiękniejszych melodii na lato, układając alfabet kabaretu tej, ale nie tylko to mamy Państwu do zaproponowania podczas tych wakacji. Wielbiciele lalki na pewno będą zadowoleni z tego, że w wakacyjne niedziele poranną kawę czy wodę albo mleko będą mogli pić, słuchając w Radiu Pogoda tej właśnie powieści Bolesława Prusa. Co tydzień, od 8 aż do 10. Pierwsze fragmenty na antenie Radia Pogoda jutro, a za niespełna 10 minut wracamy do alfabetu tej.
0: Radio Pogoda.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań M1, ulica Szwajcarska 14.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Gabinet masażu, słucham.
5: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
4: O, cześć, a co się dzieje?
5: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
4: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
5: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
4: Kochana, sam go stosuję.
6: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
7: Została ostatnia reklama.
8: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.

0: Alfabet Kabaretu Tej w Radiu Pogoda.
1: W Alfabecie Kabaretu Tej poznaliśmy historię programu Bajka o Baraku i Złotej Szpilce, ale nie całą.
2: Także wracając do bajki i baraku, właśnie. Ja tak czasami, wiesz, skaczę.
1: Dobrze.
2: Dopóki pamiętam.
1: No, wiesz. Ja tutaj chłonę, także nie krępuj się.
2: Dobrze. Bajka o Baraku, czyli Pocałujcie Nas, czyli no wyszło jak wyszło, jesteśmy tutaj i ludzie i tak przyszli.
1: No właśnie.
2: Tramwajem dojechali i był to jeden fajny program, który macie nagrania na YouTubie, wszystko w audio, fajnie wyczyszczone, gdzie naprawdę Janusz Ewiński z Zenkiem Laskowikiem stanęli na wysokości zadania i te nagrania były takie, że ja wielokrotnie słucham i skecze, które potem zostały zresztą użyte częściowo, na przykład z tyłu sklepu. Nauka kupowania, jeżeli pamiętasz.
1: Tak, oczywiście.
2: Oni sprzedawali meble w bajce.
1: Aha. To się zmieniło na warzywa.
2: Tam troszeczkę tam warzywa, to, bo znowu z tyłu sklepu musiało być szybko napisane. Krzysiek Jaśla i Zenek to pisali w 80 roku, właśnie koniec 79, ale nie było czasu, więc musieli niektóre teksty adaptować. Tak, już sprawdzone rzeczy. Wiadomo, że to będzie sprawdzone i Bodzio i Zenek na głupka nie wyjdą, jak będą coś mówić i sprzedawać warzywa, a nie szafy, nie meble. Chociaż meble były, jak wiesz, też ciężko uzyskiwane w tym czasie.
1: Tam wystarczyło o cokolwiek zaczepić. Wszystko się ciężko sprzedawało, bo tego nie było.
2: Ocet był łatwo do kupienia.
1: No właśnie, to może dobrze będzie teraz posłuchać kilku najpiękniejszych melodii, a do rozmowy na literkę B z Tadeuszem Osipowiczem wrócimy niedługo.
0: Alfabet Kabaretu Tej w

0: Alfabet Kabaret Day w Radiu Pogoda.
1: W Radiu Pogoda układamy alfabet kabaretu tej i będziemy go układać przez wszystkie wakacyjne soboty, więc mamy sporo czasu, ale i sporo przed sobą. Na szczęście alfabetem Teja zajmujemy się wspólnie z Tadeuszem Osipowiczem, jednym z członków tego kabaretu. Tadeusz, pisząc swoją książkę o Teju, rozmawiał chyba ze wszystkimi, którzy mogli o nim coś wiedzieć. Także jest potężnym źródłem informacji, czego kolejne dowody usłyszą Państwo jeszcze dzisiaj.

0: promocję.
1: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału. Już jutro od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Au! Znów ten ból.
3: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
4: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Czas dla mnie zaczyna się

0: Właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
1: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
2: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
1: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
2: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
4: Na parterze 1100, 1100, na prawo 1200, 1200, na lewo 1300, 1300, 1400. Sprzedane! Z 1400 rabatu na metrze.
5: To się nazywa aukcja rabatowa w Kawali. Ostatnie 10 gotowych mieszkań pierwszego etapu. Metraże od 39 do 111 metrów. Rabaty aż do 106 tysięcy złotych na mieszkaniu. Poznań, ulica Matejki.
4: Takiego rabatu jeszcze nie było. Takiego rabatu jeszcze nie było.
5: Sprawdź na kawalia.pl i umów się na prezentację mieszkania. Kawalia.pl.
6: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
7: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
6: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
7: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
6: Czyli?
7: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy 20V Parkside z akumulatorem i ładowarką. 50 zł taniej, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 249 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
13: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
14: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
13: Już od 400 zł studiuj.
14: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
13: Ekonomię i logistykę.
14: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
13: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
14: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
13: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
14: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
13: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
15: Została ostatnia reklama.
16: Magda, wszystko w porządku?
17: Przepraszam, migrena.
18: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
17: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
19: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Dezamigren. Konkretnie na migrenę. Reklama.

0: zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
1: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie PL.
3: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
4: Została ostatnia reklama.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Reklama.
9: Sobotnie wczesne popołudnie mija nam w Radiu Pogoda na układaniu alfabetu kabaretu tej, do czego wrócimy po tych wiadomościach Radia Pogoda.
10: Opóźnione pociągi pod Warszawą powodem awaria sieci trakcyjnej. Piłkarska reprezentacja Niemiec próbuje pozbierać się po mundialu. Koniec z limitami opakowań z wodą na lotnisku w Gdańsku, ale trzeba mieć szczęście i trafić do odpowiedniej kolejki.
11: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
10: Agnieszka Trojanowska-Bis. Na początek ważne informacje dla pasażerów pociągów. Awaria sieci trakcyjnej na linii Otwockiej powoduje, że jak informują Koleje Mazowieckie, niektóre pociągi mogą być opóźnione. Warszawski ZTM podał, że w związku z przedłużającymi się utrudnieniami wydłużono linię Z21, która kursuje na odcinku metro Stadion Narodowy do Otwocka. Minister zdrowia i szef NFZ-u mają czas do wtorku na przygotowanie konkretnych rekomendacji, by wyeliminować patologie w publicznej ochronie zdrowia. To zadanie od premiera. Jeśli tak się nie stanie, Donald Tusk zapowiada zmiany personalne. Wszystko przez aferę ze Szpitalem Południowym w Warszawie. Na razie zmieniono w nim zarząd, radę nadzorczą, a prezydent Warszawy przyjął dymisję dwóch swoich zastępczyń.
12: Chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, to są standardy, których ja nie spotkałem przez 8 lat, patrząc PiS-owi na ręce.
13: Sytuacja jest taka, że w tym szpitalu to się wszystko pali i wali. To jest rzeczywisty problem i medyczny, i personalny, i tego, w jaki sposób był prowadzony nadzór przez Rafała Trzaskowskiego jako prezydenta miasta stołecznego Warszawy.
10: Mówili Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej i Paweł Sałek z Prawa i Sprawiedliwości. Prezydent Warszawy zapowiedział już odpolitycznienie miejskich spółek, nie tylko tych z obszaru ochrony zdrowia. Trener Jürgen Klopp potwierdził, że prowadzi rozmowy w sprawie przejęcia piłkarskiej reprezentacji Niemiec. Jak przyznał, w 2 lata po odejściu z Liverpoolu naładował się już energią, której wcześniej zaczęło mu brakować. 59-letni Klopp jest głównym i najbardziej pożądanym kandydatem niemieckiej federacji. Kolejne polskie lotnisko z ułatwieniami dla pasażerów w Gdańsku. Działają na razie 2 nowoczesne skanery, dzięki którym nie ma limitu opakowań z płynami wnoszonymi na terminal. Docelowo ma ich działać kilkanaście, więc póki co 2-litrowe butelki z napojami, większe kosmetyki można zabrać, ale wciąż jest spore ryzyko, że trafimy na stary typ kontroli i butelek będziemy musieli się niestety pozbyć. Plan jest jednak taki, by do wiosny 2027 roku na gdańskim lotnisku działał już komplet nowych urządzeń.
14: Radio Pogoda.
15: Sponsorem audycji jest właściciel hotelu New Scanpol w Kołobrzegu, oferujący pakiet Zdrowie dla seniora.
16: Sponsorem programu jest Polcar, oferujący nowego Jeepa Compass. Poznań, Gorzysława 9, pol-car.pl.
17: Pogoda.
15: Sponsorem audycji był właściciel hotelu New Scanpol w Kołobrzegu, oferujący pakiet Zdrowie dla seniora.
16: Sponsorem programu był Polcar, oferujący nowego Jeepa Compass. Poznań Gorzysława 9, pol-car.pl.
4: Alfabet Kabaretu Tej w Radiu Pogoda.
9: Jeszcze raz wracamy do Kabaretu Tej, żeby ułożyć jego historię alfabetycznie, w czym pomaga mi Tadeusz Osipowicz, jeden z tych ludzi, którzy bardzo intensywnie uczestniczyli w życiu Teja, a potem w poszukiwaniu wszelkich informacji związanych z tym kabaretem. Dzisiaj będziemy się zajmować już tylko hasłami na literę B, ale mogę Państwu obiecać, że kolejne litery też się w tym programie pojawią, choć niekoniecznie dzisiaj. Do rozmowy wracamy za kilka minut.

0: Alfabet Kabaretu Tej w Radiu Pogoda.
1: W alfabecie jesteśmy przy literce B, więc korzystając z okazji, zapytam cię, Tadeuszu, o piosenkę, której posłuchamy za moment, czyli o Baraczki.
2: Baraczki.
1: To przy okazji zapewnia nam taki wstęp w ogóle do historii Teja, prawda?
2: Tak, Baraczki to piosenka z repertuaru kabaretu Klops.
1: Który był poprzednikiem.
2: Tak, ówczesny dyrektor Estrady Poznańskiej, gdy zaproponował Laskowikowi przejście do estrady i zrobienia kabaretu w Poznaniu, to był 70 rok wtedy, zaraz po studiach, to oni musieli wziąć wiele tekstów takich, które używali podczas występów
1: studenckich, tak.
2: Prawda? Czyli tam więcej było o seksie, tam było na temat portmonetki, pieniądze i tak dalej, i tak dalej. No ale zachowały się niektóre nagrania z Klopsa. Mam te nagrania, też musiałem się dużo nagimnastykować, żeby ta jakoś tam powstała. Niektóre nagrania nawet mam, bo była potrzeba nagrywania dla cenzury.
1: Aha, proszę, wygodniccy. Nie chciało im się wieczorami chodzić.
2: Ale cenzura zawsze dostawała nagrania na kasetach. To już potem na woźnej 44, to zawsze ten ZK 140 stał i trzeba było nagrywać teksty, bo były one odnoszone przez Wojtka Michalskiego z Kabaretu Tej do cenzury po każdym występie, czy tam, nie wiem, 3 razy w tygodniu, dokładnie nie wiem, on mi mówił chyba, że codziennie to nosił, ale momenty, gdzie były jakieś takie złe przesłanki w stronę, nie wiem, Związku Radzieckiego czy PZPR, to on robił, wkładał śrubokręt tam, gdzie wejście mikrofonowe i było takie bzzz. I jeżeli ktoś miał zapytania w cenzurze, co się stało, no więc on to tłumaczył, że taki sprzęt mamy, musimy nagrywać,
1: na tym pracujemy,
2: także wybaczcie, ale także to są jego słowa, pamiętam, jak on to się tłumaczył z tych nagrań.
1: Cenzura, do tego cenzura. Jeszcze.
2: Ale Baraczki sobie, jeżeli usłyszycie, za chwileczkę to zobaczycie, śpiewa Zenek Laskowik, Olek Gołębiowski, Krzysiu Jaślar.
1: No to posłuchajmy Baraczków, a do naszej rozmowy wrócimy za chwilkę czy dwie.
0: Alfabet Kabaretu Tej w Radiu Pogoda.
3: Nasze kochane baraczki, baraczki, baraczki, baraczki.

0: Alfabet Kabaretu Tej w Radiu Pogoda.
1: Mało brakowało, a słowem bym nie wspomniał o wakacyjnej zabawie Radia Pogoda, czyli o 10. edycji Funduszów Czasów Pogodowych. W niej do wygrania 2000 zł co tydzień w piątki, ale rozgrywki trwają codziennie od poniedziałku. Kto lepiej zna najpiękniejsze melodie, przechodzi do dalszych rozgrywek, by w piątek zdobyć nagrodę główną. Kto przegrywa swój pojedynek, też nie odchodzi z niczym, bo dostaje zestaw upominków od Radia Pogoda. Wczoraj pierwszą laureatką 10. edycji Funduszów Czasów Pogodowych została pani Dorota.
2: Jestem zachwycona, zaskoczona, no i fajnie się tak bawi.
1: A na co szanowna laureatka wyda swoją nagrodę?
2: Z mężem we wrześniu wybieramy się do Świnoujścia i będziemy szaleć.
1: I państwo też tak mogą, więc jeżeli jeszcze nie zgłosili się państwo do tegorocznej edycji funduszu, można to zrobić na naszej stronie internetowej radiopogoda.pl, a ja z przyjemnością wręczę państwu owe 2000 w następnym piątkowym finale.

0: autopromocja.
1: O poranku krzyżówka. W południe dreszczyk emocji i rywalizacja o wymarzone czasy. Po południu pogodni ludzie i wywiady z gwiazdami. Wieczorem chwila relaksu z dobrą książką. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato przez cały dzień.
0: Autopromocja. Reklama.

0: od sklepu. Biedronka.
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
5: Ale duża.
6: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
5: To co?
6: To do Media Expert.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Kategoria trawienie.
9: Po jednej nutce.
8: Ciężko na żołądku.
9: A teraz?
8: Uczucie pełności.
9: Dobrze. I ostatni.
8: Gazy.
9: Świetnie. A co można na to zaradzić?
8: Najlepiej zastosować Travisto.
10: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i Travisto. Aflofarm.
11: Została ostatnia reklama.
12: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
13: A o ile?
12: 35 groszy taniej na litrze.
13: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
12: Tak.
14: A jak lemoniadę?
12: Też.
13: To poprosimy.
12: Ale co?
14: Wszystko.
12: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

0: Alfabet Kabaretu Tej w Radiu Pogoda.
1: Jeszcze muszę tutaj do literki B nawiązać. Wypisałem sobie takie hasła związane z tym, co napisałeś w swojej książce, czyli Kabaret Tej z tyłu sceny. Tam były na przykład programy publicystyczne. Coś pięknego, bardzo mi się podoba ten zwrot. Odniósłby mnie do większości dzisiejszych programów, które mają za zadanie poszerzać horyzonty dyskusją.
2: Zenek miał takie właśnie skłonności do pisania tekstów, bo on pisał je najwięcej, z jakieś podwójne znaczenia, potrójne znaczenia, ale też krytykował, ja śpiewałem piosenkę Telektualiści.
1: O, coś pięknego. Tak?
2: I to jest taka krytyka właśnie, że ci ludzie, którzy teledocenci przychodzą i udają, że tak bardzo dużo wiedzą i mówią i chodzą, wchodzą, wychodzą, siadają, wstają, kręcą się, wiercą.
1: Wypisz, wymaluj świat, po prostu.
2: Pasuje do dzisiejszego roku.
1: To programy publicystyczne,
2: no, no i to są właśnie nazwania, nie wiem, kto to wymyślił, czy to Krzysiek Jaśla, czy to Zenek, ale...
1: Nazwa cudna, uwielbiam takie zabawy słowem. A w Kabarecie Tej przecież trochę ich było. To może posłuchajmy, jak Tadeusz Osipowicz, z którym układamy Alfabet Teja, śpiewał wspomnianą przez siebie piosenkę Telektualiści w programie Przedszkole.
0: Alfabet Kabaretu Tej w Radiu Pogoda.
3: Chodzą, wychodzą, siadają, stają, kręcą się, wiercą, garbią, krzywią, grają, udają, dzwonią, pytają o tych, co bronią, o tych, co żywią. Radzą i kadzą, polecają, wskazują, ujmują.

mówią, gadają, przemawiają. Statnie, gromadnie, burkami solo. Kraczą, tłumaczą, przepowiadają. Poważnie, odważnie.

0: Zakochałam się w czwartek przypadkiem. Aksamitne ma oczy jak bratki. Pewno więc akurat przez nie w serce się wkradł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki. Zakochałam się nie na umyślnie. Pomyślałam, że może czar pryśnie. Ale czarnica nic raczej wzrósł niż i prysł i rozkwita codziennie pomyślnie. I teraz z rękiem myślę, co się stanie, gdy może kiedyś kochać się przestanie. I że wtedy się znów będzie sypiać bez snów sercem zimnym, świerszczykiem blaszanym. Zakochałam się w czwartek przypadkiem. Płatki z kwiatków obrywam ukradkiem. Wróżąc sobie, czy mnie kocha, lubi, czy nie, czy ten czwartek szczęśliwy był czwartkiem.
1: Alfabet Kabaretu Tej w Radiu Pogoda.
2: Pierwsza część alfabetu kabaretu tej powoli dobiega końca, ale zapraszam Państwa za tydzień na następne spotkanie z Tadeuszem Osipowiczem, człowiekiem, który wie o Teju niemal wszystko i chętnie się swoją wiedzą dzieli. Będziemy m.in. rozmawiać o tym, jak w Teju była ustalana cena biletu wstępu, o tym, jak starano się oszukać cenzurę i w którym momencie ze sceny padły słowa do zobaczenia w okopach. Ale proszę nie odchodzić od Radia Pogoda, bo o 14 usłyszą Państwo Świnki 3, czyli Wojciecha Pijanowskiego, Krzysztofa Szewczyka i Włodzimierza Ziętarskiego, a to oznacza, że popołudnie z Radiem Pogoda będzie pełne dobrego humoru oraz najpiękniejszych melodii na lato, rzecz jasna.
1: Alfabet Kabaretu Tej w Radiu Pogoda.
3: Słuchasz Radia Pogoda.
4: Dwie takie promocje w Biedronce widzę. W najtańszą sobotę
5: do mojej idę.
6: W tę sobotę polskie ziemniaki wczesne na

0: tego papier toaletowy Queen Supreme 9 rolek. Drugi za złotówkę. Limit dzienny 2 opakowania, maksymalnie jedno za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Elektryczne koło. Rowery dziecięce, miejskie, gravel, elektryczne marek Romet, Cross, Storm, Cruises. Sprzedaż, serwis, akcesoria rowerowe. Raty 0%, rabaty do 35%, a stary rower w rozliczeniu. Elektryczne koło. Poznań, Obornicka 337, Galeria Wnętrz.
5: Wróżka prawdę ci powie. Wróżka przyszłość przepowie.
6: Dość bajek. Zależy ci na przyszłości? Chcesz pomóc utrzymać klimat w normie dla siebie i przyszłych pokoleń? Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu pomaga ratować klimat, łącząc technikę i najnowszą inżynierię z dbałością o środowisko. Wybierz prośrodowiskowe kierunki studiów na Wydziale Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej. Nasze kierunki studiów to inspiracja dla czystej energii i bezpieczniejszej przyszłości planety. Elektroniczna rekrutacja ruszyła 1 czerwca. Zapraszamy. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej.
7: Magda, wszystko w porządku?
8: Przepraszam, migrena.
9: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
8: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
10: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
11: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
12: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET. Intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 700.

0: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
1: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
0: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy 20 V Parkside z akumulatorem i ładowarką. 50 zł taniej, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 249 zł.
0: Lidl, to się opłaca.
3: Została ostatnia reklama.
4: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
5: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
6: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
7: Reklama.
8: Sponsorem programu jest Polcar, oferujący nowego Jeepa Compass. Poznań, Gorzysława 9, pol-car.pl.

Porwałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz

0: Radio Pogoda.
1: Sponsorem programu był Polcar, oferując nowego Jeepa Compass. Poznań Gorzysława 9, pol-car.pl.
2: Autopromocja.
3: Płyty, które zmieniły historię polskiej muzyki.
4: W 1976 roku ukazał się album Rysunek na szkle Krzysztofa Krawczyka, a na nim zachwycające Byle było tak, czy Parostatek. Kąpielowy kostium. Łącznie 10 świetnych utworów. Usłyszycie je wszystkie.
3: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Słuchaj już dziś od 10.
4: Asia Kruk, zapraszam.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
6: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
5: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
6: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
7: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A tylko w sobotę polędwiczka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 23% taniej. To tylko 22,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
3: Została ostatnia reklama.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media

0: Czerwone flagi na nadmorskich kąpieliskach, powodem wiatr i wysokie fale. Blisko 600 nowych oficerów złożyło przysięgę w Warszawie. Rosyjscy i białoruscy zawodnicy wciąż będą wykluczeni ze startów lekkoatletycznych.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 14:00.
0: Agnieszka Trojanowska, BIS. Czerwone flagi zakazujące wejścia do wody powiewają na ponad 100 nadmorskich kąpieliskach na polskim wybrzeżu. Powodem są dzisiejsze wysokie fale na Bałtyku i silne prądy wsteczne. Z serwisu kąpieliskowego Głównego Inspektoratu Sanitarnego wynika, że zamkniętych jest ponad 130 kąpielisk morskich w północnej Polsce, w tym w Świnoujściu, Międzyzdrojach, Dziwnowie, Rogowie, Dźwierzynie, Wózce, Karwi, Jastrzębiej Górze, Władysławowie, Chałupach i Krynicy Morskiej. Z powodu wysokich fali i silnych porywów wiatru czerwone flagi wywieszono także na trzech gdańskich kąpieliskach: Sobieszowo, Orle i Świbno. W Warszawie odbyła się promocja prawie 600 absolwentów Wojskowej Akademii Technicznej na pierwszy stopień oficerski. To żołnierze, którzy właśnie ukończyli studia i dołączają do polskiego wojska. Dziś złożyli przysięgę w obecności rodziców i przyjaciół.
2: Wierny przysiędze wojskowej! Świadom godności oficera Wojska Polskiego składam Tobie, ojczyzno, uroczyste ślubowanie. Będę Ci służył zawsze, wszędzie i w każdej potrzebie.
0: Przyjęcie oficerskich szlifów to wielki przywilej, ale przede wszystkim ogromne dożywotnie zobowiązanie wobec narodu i państwa, tak napisał w liście do oficerów minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Tłumy mężczyzn i kobiet w stolicy Iranu, Teheranie, żegnają najwyższego przywódcę Ayatollaha Alego Chemeneiego, który zginął w lutym tego roku w czasie amerykańskich nalotów. Publiczna część uroczystości i modlitwy w centrum miasta. Według szacunków w trakcie 6 dni uroczystości pogrzebowych przywódca pożegna nawet 15 milionów osób. CNN twierdzi, powołując się na ekspertów, że wybór daty pogrzebu zbieżnej z amerykańskim Dniem Niepodległości ma być czytelnym sygnałem politycznym dla Amerykanów, przypominającym, że Irakijczycy nie zapominają. Rada Światowej Federacji Lekkoatletycznej przedłużyła zakaz udziału zawodników z Rosji i Białorusi w zawodach pod jej egidą. World Athletics zwróciła przy tym uwagę na drastyczny wpływ wojny na ukraińską lekkoatletykę, w tym na obiekty sportowe. Lekkoatletyka to jedna z niewielu dyscyplin, która wciąż stanowczo podchodzi do zakazów startu sportowców z Rosji i Białorusi. Radio Pogoda.
3: Sponsorem audycji jest właściciel hotelu New Scanpol w Kołobrzegu, oferujący pakiet Zdrowie dla seniora. Sponsorem programu jest Voyager, serwis marek Jeep, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge i Ram. Pogoda. Sponsorem audycji był właściciel hotelu New Scanpol w Kołobrzegu, oferujący pakiet Zdrowie dla seniora. Sponsorem programu był Voyager, serwis motoryzacyjny działający od 30 lat w Poznaniu przy ulicy Świętego Michała 20.
4: Były sobie świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy.
5: Sport, muzyka oraz gry to my.
6: Dzień dobry Państwu, witają świnki trzy, czyli...
7: Uriany, dzień dobry.
6: To powiedział Włodek Zientarski, dzień dobry Państwu. I Krzysztof Szewczyk, też jestem z tymi dwoma świnkami. Proszę Państwa, dzisiaj, nie będziemy mówić na razie, bo przestaną nas Państwo słuchać. Powiem tylko, że będzie całkiem fajna muzyczka.
8: To dobrze. Wow.
6: Mam pytanie, tak. Czy wy znacie takie wino Magnolia?
8: Magnolia to raczej z kwiatem mi się kojarzy, zresztą piękne kwiaty.
6: Posłuchajcie dokładnie tej piosenki. Tam w niej jest właśnie śpiewane o winie Magnolia.
7: Ale to polskie wino?
6: Nie. Bo piosenka też nie polska.
7: O kurczę.
6: Lady Marmalade.

0: Trójki Trzy, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
1: Krzysztof, tak nastraszyłeś naszych słuchaczy, że będzie słabo.
2: Bo ja lubię prowokować.
1: No ja wiem o tym.
2: Jak mówię, że będzie słabo, to wiem, że będzie ło.
1: Ekstra będzie, tak. A ty co, śpisz znowu?
3: Ja się cieszę, że macie takie bardzo poważne podejście.
1: No, zmieniliśmy się, co?
2: Ale również trochę opowiemy jakichś takich anegdotycznych sytuacji z życia, z telewizji. Jak patrzę na ciebie, gdy zasypiasz. Wyobraź sobie, Ludwik Solski, taki znany bardzo aktor. On kiedyś w wieku 93 lat.
3: Tak jest.
2: Poszedł z kolegą swoim do parku, usiedli na ławce i przychodziły takie dwie młode dziewczyny w takich bardzo krótkich mini. I pan Ludwik tak popatrzył na nie i w wieku 93 lat i powiedział do kolegi: słuchaj, jaka to szkoda, że nie można zawsze w życiu mieć tylko 80 lat.
1: A ja myślałem, że powiedział, że wiesz, zobacz, rozglądam się, patrzę, ale nie pamiętam po co.
2: No i takie będą dzisiaj wspomnienia. A teraz Czesław Niemel.

0: Trójki Trzy, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
1: O, słuchaj, ja chciałem cię zapytać.
2: No słucham.
1: Bo była taka historia, kiedyś, nie wiem kto był autorem. Przedstawiał go w telewizji i mówi: Czesław Niemen. A drugi prowadzący mówi: Niemen to, jeżeli Niemen, to kto? No Niemen, no ale mówi pan Niemen. I na tym zbudowano podobno nową piosenkę jeszcze.
2: A tego nie słyszałem.
1: A widzisz, ja ci ją puszczę za tydzień.
3: Były sobie świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy.
0: Świnki trzy w Radiu Pogoda.
4: Reklama.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
2: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
3: Bierzemy.
1: Buen provecho.
3: A to co?
2: No, owoce, ale morza.
4: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
5: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
6: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
7: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
8: Została ostatnia reklama.
9: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Recopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.

0: Trójki Trzy, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
1: Proszę Państwa, za chwilę będzie zabawniej. Mianowicie dzwonimy do kogoś, kogo my znamy, zadajemy mu pytania i Państwa zadaniem jest odgadnąć, z kim my rozmawiamy. Oczywiście, jak zwykle, kto pierwszy, ten lepszy.
2: W nagrodę jest satysfakcja osobista.
1: Ale jaka? Zostańcie z nami.
3: Były sobie świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy.
0: Świnki trzy w Radiu Pogoda.

0: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceumakademickie.pl.
1: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
2: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
3: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz tylko 8,99 za kilogram. I polski bób. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 9,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Hej, tu Ikea.

0: na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
7: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
6: Już od 400 zł studiuj.
7: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
6: Ekonomię i logistykę.
7: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
6: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
7: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
6: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
7: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
8: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
9: Została ostatnia reklama.
10: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Sport, muzyka oraz gry to my.
1: Proszę Państwa, uprzedzałem, będzie zabawnie. Czas na tę zapowiedzianą wcześniej rozmowę. Łączymy się. Halo?
2: Halo?
1: Dzień dobry. Jestem tutaj z Włodkiem Ziętarskim, z Wojtkiem Pianowskim, których znasz. Słuchaj, a ty sobie w tej chwili gdzie przebywasz?
2: Ja w domu.
1: A jesteś w swoim domu?
2: W swoim własnym domu.
1: Rozumiem.
2: Za własne pieniądze.
1: I mieszkasz w Warszawie?
2: Nie, to jest Janinów, jest takie wioska koło Grodziska Mazowieckiego.
1: Rozumiem.
3: Ja się odzywam, Wojtek Pijanowski. Czy ma pan coś wspólnego z komunikacją miejską?
2: No to, że powiedzmy, że doceniam, że taki fakt istnieje.
3: A historycznie?
2: A historycznie to moja córka ma dyplom prowadzącego tramwaje.
3: Czy mógłby pan siebie opisać?
2: Typowy uczestnik życia współczesnego, czyli dość schludnie ubrany, chodzący od czasu do czasu do teatru, bo lubię, czytający książki, bo mam duże, spore zaległości. Moim ulubionym autorem jest pan Witold Gombrowicz. No i nawet dostałem nagrodę od pani Rity Gombrowicz, bo grałem przedstawieniu, które napisał pan Witold. O, to się pochwalę.
3: No to skończyliśmy rozmowę. Z kim rozmawialiśmy, proszę państwa? No z kim? To nie było łatwe, ale da się chyba odgadnąć. Zresztą podamy rozwiązanie na koniec naszego programu.
4: Były sobie świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy.
5: Świnki trzy w Radiu Pogoda.

0: Radio Pogoda.
1: Autopromocja.
2: Proszę Państwa, proszę się nie rozchodzić.
3: Obywatele i obywatelki. Fundusz w czasów pogodowych powrócił.
0: Trwa 10. edycja kultowej zabawy Radia Pogoda. Zgłoś się już teraz i wygraj aż 2000 zł na wymarzone w czasy.
4: Przepraszam pana bardzo, czy pan jest zadowolony?
5: Tak, szczerze panu redaktorowi powiem, no jestem bardzo zadowolony.
0: Szczegóły na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.
7: U

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Ale duża.
2: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp. Aż 70 cali. Kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
7: Została ostatnia reklama.
8: Na parterze 1100, 1100, na prawo 1200, 1200, na lewo 1300, 1300, 1400. Sprzedane! Z 1400 rabatu na metrze.
9: To się nazywa aukcja rabatowa w Kawali. Ostatnie 10 gotowych mieszkań pierwszego etapu. Metraże od 39 do 111 metrów. Rabaty aż do 106 tysięcy złotych na mieszkaniu. Poznań, ulica Matejki.
8: Takiego rabatu jeszcze nie było. Takiego rabatu jeszcze nie było.
9: Sprawdź na kawalia.pl i umów się na prezentację mieszkania. Kawalia.pl.

0: Wysokie fale na Bałtyku i silne prądy wsteczne są alerty. Papież na włoskiej Lampeduzie zachęca, by w migrantach dotrzeć ludzi. Amerykanka odebrała Polsce rekord świata we wspinaczce sportowej.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 15:00.
0: Agnieszka Trojanowska-Bis. Niebezpiecznie nad polskim morzem. Czerwone flagi zakazujące wejścia do wody powiewają dziś na ponad 100 nadmorskich kąpieliskach. Powodem są m.in. wysokie fale na Bałtyku i silne prądy wsteczne. Jak mówi ratownik Piotr Synowiec, z Wopru nie można bagatelizować koloru flag.
2: Bardzo często jest tak, że przychodzimy na kąpielisko, nie patrzymy na to, że na przykład jest wywieszona czerwona flaga. Ta czerwona flaga może oznaczać w wielu przypadkach na przykład niezdatność wody, ale też może być tak, że ratownicy na przykład prowadzą działania ratownicze w tym momencie i też nie wchodzimy do wody.
0: W województwie zachodniopomorskim czerwone flagi powiewają m.in. na kąpieliskach w Świnoujściu, Międzyzdrojach, Międzywodziu, Dziwnowie i Pobierowie. Natomiast w województwie pomorskim zakaz kąpieli obowiązuje m.in. w Ustce, Rowach, Łebie czy we Władysławowie. Europa może zmierzyć się całościowo z kryzysem migracji. To słowa papieża Leona XIV, który przebywa na Lampeduzie. To włoska wyspa, na którą w ostatnich latach przybyły setki tysięcy migrantów z Afryki. Papież wezwał, by patrzeć na nich przede wszystkim jak na ludzi.
3: Europa posiada wyjątkowy potencjał wynikający z jej historii i kultury, a zarazem również odpowiedzialność za swoje położenie geograficzne. Europa jest w stanie stawić czoła kryzysowi migracyjnemu. Chodzi o zdolność do przyjmowania, ochrony i integrowania migrantów.
4: Promuovere e integrare i migranti.
0: Papież podkreślił, że pomoc, współczucie i miłosierdzie nie może znać granic. Amerykanka Emma Hunt ustanowiła rekord świata we wspinaczce sportowej na czas w Krakowie. Wynikiem 5 sekund i 99 sekundy jako pierwsza kobieta złamała granicę 6 sekund. Dotychczas najszybciej ściankę pokonała mistrzyni olimpijska z Paryża Aleksandra Mirosław, która w październiku 2025 roku w czasie Mistrzostw Świata w Seulu osiągnęła czas 6,3 sekundy. Dziś kończąca w tym sezonie karierę Mirosław w finale popełniła falstart i została sklasyfikowana na 4. pozycji, ale Natalia Kałucka zajęła 2. miejsce. W finale wyprzedziła ją tylko Desak Maderita z Indonezji, a rekordowa Amerykanka była ostatecznie 3. Zawody rozegrano na krakowskim rynku.
1: Radio Pogoda. Sponsorem audycji jest właściciel hotelu New Scanpol w Kołobrzegu, oferujący pakiet Zdrowie dla seniora.
5: Na program zaprasza sponsor, promotor producentów mebli Swarzęckich. Swarzęc, ulica Wrzesińska 41, www.meble-swarzenckie.pl.
1: Pogoda. Sponsorem audycji był właściciel hotelu New Scanpol w Kołobrzegu, oferujący pakiet Zdrowie dla seniora.
5: Na program zaprosił sponsor, promotor producentów mebli Swarzęckich. Swarzęc, ulica Wrzesińska 41, www.meble-swarzenckie.pl.
6: Świnki 3, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
7: Proszę Państwa,
8: Co u?
7: Coś się stało?
8: Tak, jąkam się. Uprosiłem inspektora oko, żeby się pojawił, będzie. No i coś jeszcze chyba wymyślimy, co?
7: Na pewno, a teraz piosenka, która została wymyślona w roku 70, czyli ile lat temu?
8: No bo ze swoje
7: 50, bardzo łatwo.
8: Nie, ponad wieku, no ponad.
7: No, Ray Dorset. On do dzisiaj występuje, wyobraźcie sobie. A piosenka jest dość prosta, no, powstała w takiej euforii lata, która już dzisiaj niestety minęła w tym roku.
8: Tam rytm jest, chłopie, po prostu, nie? Tam taki rytm idzie, że...
7: Skąd ty wiesz, o czym on mówi?
8: Piosence, bo kochani moi, w roku 1974 w dzienniku telewizyjnym przygotowałem teledysk, proszę panu, taki zabawny, i wszło się wtedy do archiwum, brało się dowolną piosenkę z list przebojów na świecie.
7: Kradło się
8: i się puszczało, i był to taki fajny teledysk. Wszystko w nim było, co powinno być w teledysku.
7: A tu jest bardzo fajna w tym teledysku. Tekst piosenki jest bardzo fajny. Prosty dosyć w refrenie. Posłuchajcie. Di, di, di, da, da, da.
8: Samo życie.
7: Trudno zapamiętać.

0: 3, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
1: Proszę Państwa, po przerwie będzie inspektor Oko, który jest dzieckiem pana Radosława Oleka, pisarza. I
2: pisarza z Poznania.
1: Z Poznania, tak.
2: Z którym rozpoczęliśmy współpracę.
1: Tak. I się okazuje, że to bardzo trudne są te zagadki. No, ale spróbujemy.
2: Dzisiejsza chyba będzie wyjątkowa, tak czuję. Wiele osób będzie tam się przebijać w tej zagadce.
3: Były sobie świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy.
0: Świnki trzy w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.

0: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki męskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Jak tak, to Allegro.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
5: Oj, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
4: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
5: O, i to lubię najbardziej.
6: Au! Znów ten ból.
7: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
6: Mm-hmm.
7: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
6: O.
7: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
8: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Została ostatnia reklama.
10: A ty, Basiu? Co się tak wlampiasz w ten laptop?
11: Jak się nie wlampiać, skoro w salonach oświetlenia Azardo trwa taka olśniewająca promocja? Tylko od 3 do 17 lipca rabat aż do 40% na wybrane lampy.
10: No to zamiast się wlampiać, trzeba jechać na zakupy.
11: Salony oświetlenia Azardo, Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. www.azardo.com.pl.
12: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.

0: Gdy się dziadek mój i babcia pobrali,
1: to co?
0: To się długo, bardzo długo urządzali. Kupowali szafy, stoły, dom, piesion, by świeciły, by zdobiły lat 60.
1: No tak.
0: Dziś obyczaj ten wydaje się banalny.
1: Pewnie.
0: Dziś kupuje się mebelek funkcjonalny.
1: Dobry, tani, funkcjonalny.

0: Inspektor Oko na tropie.
1: Inspektor Oko podróżował pociągiem. Co jakiś czas do przedziału dosiadały się nowe osoby. Milczący pan z teczką, barczysty młodzieniec, który zaraz wlepił nos w książkę, oraz zakonnica w czarnym habicie z modlitewnikiem.
2: Co pan studiuje?
1: Spytała.
3: Kryminologikę.
1: Odparł młodzieniec. Oko nadstawił uszu.
2: To przeciekawe.
1: Powiedziała.
2: Ja wprost uwielbiam kryminały. Zawsze wiem pierwsza, kto zabił. Który to rok?
3: Piąty.
1: Stropił się chłopak.
3: Powtarzałem kilka egzaminów.
1: Pan z teczką poprawił się w fotelu i mocniej wcisnął rączkę nesesera.
4: Siostra ze zgromadzenia Betanek?
1: Spytał Oko.
2: Z Boromeuszek.
1: Odparła zakonnica.
5: Przepraszam, jak się do toalety?
1: Pan z teczką przepchnął się do wyjścia.
3: A ja na korytarz.
1: Zerwał się student.
3: Zaczerpnąć powietrza.
1: Po chwili pociąg wjechał do tunelu i zapadła ciemność.
5: Ratunku!
1: Rozległ się nagle krzyk. Oko zerwał się z siedzenia. W ciemnościach wpadł na kogoś. Coś upadło na podłogę. Zanim zdążył zareagować, pociąg wyjechał z tunelu i zrobiło się jasno.
2: Mój Boże, co to się stanęło?
1: Zakonnica zatarasowała wyjście, szukając na podłodze modlitewnika.
2: Inspektor?
1: Zakonnica nie ruszała się z miejsca.
2: Świetnie się składa, bo chyba stało się coś strasznego. To ten pan od nas krzyczał.
4: Niech mnie siostra wreszcie puści.
1: Oko popędził do łącznika. Zakonnica za nim. W toalecie leżał pan z teczką. Martwy i już bez teczki. Z korytarza dobiegł student. Widząc ciało, zakonnicę i inspektora, zamarł.
2: Imię ojca i syna.
1: Przeżegnała się lewą ręką zakonnica.
2: Kto go zabił?
4: Skąd siostra wie, że został zamordowany?
1: Spytał Oko, który już wiedział, kto jest mordercą. Kto zabił pana z teczką?
0: Inspektor Oko na tropie.
6: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien, mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

0: Jedynki 3, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
1: Panowie?
2: Aha, gotowi jesteśmy.
1: Emeryci jesteście?
2: Tak, ale...
1: Tak, ja też. No więc, a wiecie, co to jest emerytura?
2: No wiemy. No to zawsze, to jest, no, wiadomo, przesyłka na konto.
1: Nie, proszę pana, bardziej poetycko. Otóż emerytura, proszę panów, jak napisano w mediach, jest to niewielka suma pieniędzy przenoszona z ZUS-u do apteki za pomocą emeryta.
3: A, no...
1: Ale czyli jesteście nosicielami.
2: Ale się nadźwiga ten emeryt biedny.
3: No, straszna sprawa.
1: Właśnie nie nadźwiga się, bo to niewielka suma.
4: Sobie świnki trzy
0: w Radiu Pogoda.
5: Autopromocja.
0: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału. Już jutro od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
7: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
8: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: To tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
10: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
11: Marian, a po całym tygodniu pracy...
12: No, w końcu zasłużony weekend.

0: Lecz.
1: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
3: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz tylko 8,99 za kilogram. I polski bób. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 9,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
7: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
8: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
9: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 6 do 11 lipca zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Poznań Ławica Bukowska 279. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
10: Została ostatnia reklama.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.

0: świnki, trzy.
1: Sport, muzyka oraz gry to my.
2: Proszę Państwa, kończymy program. Mamy jeszcze dużo spraw do załatwienia z Państwem. Krzysiu, pierwsza sprawa.
3: Proszę Państwa, za chwilę koniec programu, a my jeszcze mamy roboty o rany boskie. Jeszcze musimy przecież to i tamto. Właśnie, kto był naszym rozmówcą?
2: Posłuchajmy.
4: Moje nazwisko nic Państwu nie powie. Bohdan Łazucha, entuzjasta programu radiowego ze szczególnym uwzględnieniem Radio Pogoda.
3: Dziękujemy, Bogdanie.
2: Za tydzień zadzwonimy do kogoś innego. Teraz, proszę Państwa, inspektor Oko. No, chodziło o studenta i o zakonnicę. Po prostu Oko jest wyczulony na nieprawdę i od razu aresztuje. Mhm. I nie ma takiego wydziału jak kryminologika. Nie ma. Kryminologia. No i siostra się lewą ręką przeżegnała, no to już naprawdę. I jeszcze pytał Oko o betanki, a ona powiedziała, że ona z Boromeuszek, których oczywiście też nie ma.
3: Żegnamy się jak zwykle, piosenką. Sonny i Cher. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
5: A co, już kończymy?
3: Już skończyliśmy.
1: Były sobie świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy.
6: Świnki trzy w Radiu Pogoda.

0: do Leroy, bo niskie ceny ma.
1: To dobry czas na letni remont. Bo teraz lamel na filcu 270 na 25 cm za 74,97 za sztukę. A panele laminowane AC4 8 mm Dąb Lukas już za 42,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
4: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
5: Ale duża.
6: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
5: To co?
6: To do Media Expert.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
8: Została ostatnia reklama.
9: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.

0: powodu wypadku zator drogowy na autostradzie A6. Prawo i Sprawiedliwość zorganizowało w Warszawie konwencję programową. Sezon urlopowy rozkręca się, warto zadbać o siebie i samochód przed wyjazdem na wakacje. Podpowiadamy jak.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
0: Agnieszka Trojanowska-Bis, ale na początek policyjna obława pod Kielcami. Po zabójstwie, do którego doszło w Borkowie, zginęła 64-letnia kobieta. W domu nie było jej męża. Policja nie wyklucza, że mężczyzna może mieć związek z tragedią. Policja apeluje o kontakt do każdego, kto może mieć informacje na temat zdarzenia. Zator drogowy na autostradzie A6 i ekspresówce S3 między węzłami Szczecin, Kijewo i Klinijska. Korek jest w obu kierunkach. Na Szczecin-Berlin sięga ponad 5 km, a w kierunku na Gdańsk i Świnoujście blisko 7 km. Przyczyną zatoru jest kolizja z udziałem 3 samochodów, do której doszło przed południem na 27 km autostrady A6. W Warszawie trwa konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości, rodzina, edukacja, demografia. Kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek tłumaczy, że program partii zakłada odejście od ideologii w polskiej edukacji, walkę z kryzysem demograficznym i ulgi podatkowe dla rodzin.
2: Dwa ważne dokumenty. Pierwszy to jest, szanowni państwo, deklaracja wartości, które leżą u podstaw życia każdego normalnego społeczeństwa. A drugi to jest pakt dla Rzeczypospolitej. 10 punktów programowych, które docelowo chcemy zrealizować.
0: Dzisiejsza konwencja programowa PiS to kolejne spotkanie z cyklu Myśląc Polska Alternatywa 2.0. Ciśnienie w oponach, poziom płynów, dobrze przymocowane rowery, ważny przegląd. Na dobre rozkręca się sezon urlopowy i wyjazdy samochodem na wakacje. O czym warto pamiętać w podróży samochodem? Okulary przeciwsłoneczne, ładowarki. Warto też zabrać kanapki i napoje, mówi Zbigniew Maciągowski z WORD-u w Łodzi.
3: Bo jeśli się przydarzy zdarzenie większe na autostradzie, to wtedy tam stoimy w upale i nie ma możliwości nawet zjechać z tej autostrady.
0: Dobrze jest też zjechać z drogi i choć chwilę odpocząć, kiedy tylko poczujemy zmęczenie.
4: Radio Pogoda. Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
1: Pogoda.
0: Trochę chmur w południowo-zachodniej połowie kraju, ale tu bez opadów. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie większe, miejscami przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie także burze, lokalnie z gradem. Odpoczywamy od upałów. Dziś do 17 stopni na Podhalu i Suwalszczyźnie, do 21 na ogół i 23 na południowym zachodzie.
4: Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
1: Radio Pogoda na lato. Tu najpiękniejsze melodie przejmują ster.

0: autopromocja.
1: O poranku krzyżówka. W południe dreszczyk emocji i rywalizacja o wymarzone czasy. Po południu pogodni ludzie i wywiady z gwiazdami. Wieczorem chwila relaksu z dobrą książką. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato przez cały dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
8: Volkswagen. Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
9: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
8: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
9: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
10: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
11: Ach, to niska cena.
12: Mamy to, o, w Lewiatanie, tanie.
13: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
11: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: gdzie?
1: A na nosku.
2: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.

0: ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon i to całkiem za darmo. Szczegóły na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.

0: Tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na Zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej masz.
4: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
5: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
5: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
7: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
8: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
7: A, no i merci bardzo.
1: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Hej, to Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
10: Okej, raport wysłany.
11: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
10: Słucham?
11: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
10: O kim ty mówisz?
11: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
10: Dzisiaj? Zdecydowanie. Bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
11: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
12: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
13: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
14: To przy okazji zjesz z nami.
13: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
15: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
14: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
13: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
14: To tylko przy okazji.
13: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
16: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
17: Została ostatnia reklama.
18: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
19: Ach, to niska cena.
20: Mamy to, o, w Lewiatanie, tanie.
21: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
22: Sposób na twój dobry dzień?
20: Mamy to w Lewiatanie.
21: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
1: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
0: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
1: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
2: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
8: Została ostatnia reklama.
9: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
10: Reklama.
11: Nie żyje były skoczek narciarski Grzegorz Miętus. Szefowie MSZ-u i obrony mają przecieki o planowanej prowokacji Rosji. Zaskoczenie w Londynie. Jelena Rybakina odpadła z Wimbledonu.
8: Radio Pogoda. Wiadomości o 17:00.
11: Agnieszka Trojanowska-Bis. W wieku 33 lat zmarł Grzegorz Miętus, były skoczek narciarski, medalista Mistrzostw Świata Juniorów. W drużynie ostatnio trener współpracujący z kadrą narodową juniorów. O jego śmierci poinformował Polski Związek Narciarski. To bardzo smutny dzień dla polskich skoków, przekazała federacja w internetowym komunikacie. Ministrowie spraw zagranicznych i obrony potwierdzili na wczorajszej konferencji, że do Polski trafiły doniesienia amerykańskich służb o planowanej przez Rosję prowokacji zbrojnej. Rosjanie mają rozważać dokonanie prowokacji z użyciem dronów bądź rakiet balistycznych na terenie krajów wschodniej flanki NATO, w tym także Polski. Opozycja słowom rządu nie wierzy, zarzucając próbę odwrócenia uwagi od sytuacji w kraju, o czym Ben O'Connor.
12: Szef MSZ Radosław Sikorski przyznał, że do Polski trafiły informacje o możliwej prowokacji ze strony Rosji.
13: Nasz przekaz do Władimira Putina jest następujący. Wiemy, co planujesz, nie rób tego.
12: Były wicepremier w rządzie Prawa i Sprawiedliwości Piotr Gliński, pytany o to, czy w razie kryzysu opozycja będzie mówić jednym głosem z rządem, zarzuca rządowi próbę odwrócenia uwagi od wewnętrznych kryzysów.
14: To jest pewnie na użytek bieżącej polityki zasłaniania tej afery, która w tej chwili prowadzi w prostej linii do upadku tego rządu.
12: Według doniesień brytyjskiej prasy Rosja miałaby rozważać dokonanie prowokacji zbrojnej w ciągu kilkunastu najbliższych miesięcy. Warto zaznaczyć, że nie chodzi tu o pełnoskalową interwencję zbrojną, a o formę prowokacji.
11: A jeśli chodzi o aferę wokół Szpitala Południowego w Warszawie, w którym doszło do wielu nieprawidłowości, to tam zmieniono już radę nadzorczą i zarząd, a premier Donald Tusk nie kryje, że oczekuje, że podobne standardy powinny wprowadzić inne miasta w swoich miejskich spółkach.
15: Wiadomo, to budzi podejrzenia.
11: W Warszawie przez aferę dwie prezydentki straciły stanowiska, a minister zdrowia i szef NFZ-u do wtorku mają czas na przygotowanie konkretnych rekomendacji dotyczących wyeliminowania patologii w publicznej ochronie zdrowia. Jelena Rybakina, wiceliderka światowego rankingu, odpadła w trzeciej rundzie tegorocznej edycji wielkoszlemowego Wimbledonu. Tenisistka reprezentująca Kazachstan przegrała z Belgijką Elis Mertens.
16: Radio Pogoda.
8: Pogoda.
11: Do wieczora duże zachmurzenie w niemal całym kraju z większymi przejaśnieniami na północy i zachodzie. Przelotny deszcz dziś głównie na północy i wschodzie, lokalnie tam również burze. Na termometrach od 17 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu do 21 na przeważającym obszarze kraju i 23 w Małopolsce i na Pomorzu.
8: Radio Pogoda. Tu najpiękniejsze melodie mówią same za siebie.

0: Autopromocja.
1: Proszę Państwa, proszę się nie rozchodzić.
2: Obywatele i obywatelki. Fundusz Czasów Pogodowych powrócił.
3: Trwa 10. edycja kultowej zabawy Radia Pogoda. Zgłoś się już teraz i wygraj aż 2000 zł na wymarzone w czasy.
4: Przepraszam pana bardzo, czy pan jest zadowolony?
5: Tak, szczerze panu redaktorowi powiem, no jestem bardzo zadowolony.
3: Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SCT. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
8: Aflofast.
9: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
0: Volkswagen.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
11: O!
10: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: O, a o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak!
12: A jak lemoniadę?
10: No też.
11: To poprosimy.
10: Ale co?
12: Wszystko!
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

0: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w MediaExpert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
5: Została ostatnia reklama.
6: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
7: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
6: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
7: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
8: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.

0: autopromocja.
1: Płyty, które zmieniły historię polskiej muzyki.
2: W 1976 roku ukazał się album Rysunek na szkle Krzysztofa Krawczyka, a na nim zachwycające Byle było tak, czy Parostatek. Kąpielowy kostium. Łącznie 10 świetnych utworów. Usłyszycie je wszystkie.
1: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Słuchaj już dziś od 10.
2: Asia Kruk, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Magda, wszystko w porządku?
4: Przepraszam, migrena.
5: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
4: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
6: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
7: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
8: Ach, to niska cena.
9: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
11: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
13: Ale duża.
14: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
13: To co?
14: To do Media Expert.
15: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
16: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
17: To przy okazji zjesz z nami.
16: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
18: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
17: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
16: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
17: To tylko przy okazji.
16: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
19: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
15: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
20: Bo w Media Expert taniej masz.
21: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomicznynaprzyrodniczym.pl.
22: Została ostatnia reklama.
23: Au! Znów ten ból.
24: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
23: Mm-hmm.
24: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
23: O.
24: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
22: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
24: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
0: Reklama.
25: Zgoda! Możemy się rozstać. Nie będę cię trzymała kurczowo za rękaw. Nie, nie, nie bój się. Możesz sobie iść kiedy chcesz, dokąd chcesz i z kim chcesz. I nie rób takiej żałosnej

0: Autopromocja.
1: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału. Już jutro od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
3: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
2: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
3: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
5: Ale duża.
6: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
5: To co?
6: To do Media Expert.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
8: Kategoria trawienie.
9: Po jednej nutce.
8: Ciężko na żołądku.
9: A teraz?
8: Uczucie pełności.
9: Dobrze. I ostatni.
8: Gazy.
9: Świetnie. A co można na to zaradzić?
8: Najlepiej zastosować Travisto.
10: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
11: Została ostatnia reklama.
12: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
0: Reklama.
13: Iga Świątek żegna się z turniejem w Londynie, odpadła w trzeciej rundzie. A wcześniej o obławie w Świętokrzyskiem na męża kobiety, która nie żyje. A także oczekiwania premiera.
14: Uwolnić od partyjnych nominatów Rady Nadzorczej i Zarządy.
13: Oczekiwania dotyczą całego kraju.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 18:00.
13: Agnieszka Trojanowska, BIS. Od kilkunastu godzin w Świętokrzyskiem trwa policyjna obława na 65-letniego mężczyznę. Ciało jego żony znaleziono w domu we wsi w Borkowie. Według wstępnych ustaleń do śmierci 64-letniej kobiety mógł się ktoś przyczynić. Ostatnią osobą, która miała z nią kontakt, był prawdopodobnie jej mąż. W poszukiwania zaangażowana jest ponad setka policjantów, mówi Małgorzata Perkowska-Kiepas ze świętokrzyskiej policji.
15: Tak naprawdę patrolujemy kilka rejonów jednocześnie. Mężczyzna po raz ostatni widziany był w rejonie Sitkówki, także tam także są prowadzone czynności poszukiwawcze za mężczyzną. To, co może zwrócić uwagę na tego mężczyznę, to fakt, że nie posiada on butów ani skarpet.
13: Sprawą zajmuje się już prokuratura. Zablokowana jest droga ekspresowa numer 19 w miejscowości Lasy w Lubelskiem między węzłem Wilkołaz a Kraśnik Południe, gdzie motocykl zderzył się z ciężarówką. Jedna osoba jest ranna. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze przez godzinę. Samochody kierowane są na objazd przez drogę wojewódzką do węzła Wilkołaz. Premier Donald Tusk oczekuje, że miejskie spółki w całym kraju zostaną wyczyszczone z polityków.
14: Kadrowo nie zawsze jest to proste, ale żeby wszędzie tam, gdzie to jest możliwe, raczej uwolnić od partyjnych nominatów Rady Nadzorczej i zarządy takich spółek. Wiadomo, to budzi podejrzenia i one są niestety często uzasadnione, że mają zagwarantować kontrolę polityczną na czymś, co powinno być często apolityczne.
13: Premier oczekuje zmian po aferze w warszawskim szpitalu południowym, w którym doszło do wielu nieprawidłowości. W placówce już wymieniono Radę Nadzorczą i Zarząd. W warszawskim ratuszu dwie wiceprezydentki podały się do dymisji. A do wtorku minister zdrowia i szef NFZ dostali od premiera czas na przygotowanie konkretnych rekomendacji dotyczących wyeliminowania patologii w publicznej ochronie zdrowia. W przeciwnym razie premier Donald Tusk zapowiada zmiany personalne. Rozstawiona z numerem trzecim Iga Świątek odpadła w trzeciej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu. Broniąca tytułu polska tenisistka przegrała z rozstawioną z numerem 29 Aleksandrą Ilo z Filipin. Na trzeciej rundzie Świątek poprzednio zakończyła Wimbledon w 2024 roku. Tak szybkie odpadnięcie Polki oznacza, że w rankingu spadnie z trzeciego na co najmniej szóste miejsce.
16: Radio Pogoda.
1: Pogoda.
13: Jutro w całej Polsce dużo chmur z przejaśnieniami, ale też przelotnym deszczem i miejscami burzami. Temperatura od 18 stopni na Pomorzu i Podkarpaciu do 21 w centrum i 23 na południu i zachodzie Polski. Wiatr umiarkowany nad morzem, dość silny w porywach do 65 km na godzinę.
11: Tu gramy, nie gadamy. Najpiękniejsze melodie na lato w Radiu Pogoda.

0: cichutko, cichutko, kap, kap, kap.
1: A będziesz mój, mój, ty jeszcze nie wiesz o tym, że...
2: Reklama.
3: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować, najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
4: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
5: Neomag Cardio, więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
6: Została ostatnia reklama.
7: A ty, Basiu? Co się tak wlampiasz w ten laptop?
8: Jak się nie wlampiać, skoro w salonach oświetlenia Azardo trwa taka olśniewająca promocja? Tylko od 3 do 17 lipca rabat aż do 40% na wybrane lampy.
7: No to zamiast się wlampiać, trzeba jechać na zakupy.
8: Salony oświetlenia Azardo, Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. www.azardo.com.pl.
9: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję. Nagle dzwonek u mój drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Oczy się na parę chwil.

0: ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomiczny-na-przyrodniczym.pl.
1: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
2: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: To tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
4: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
5: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Graphite. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
5: Bo w Media Ekspert taniej masz.
7: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
8: O, mechanik idzie.
9: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
10: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
11: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
12: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Wróżka prawdę ci powie. Wróżka przyszłość przepowie. Dość bajek. Zależy ci na przyszłości? Chcesz pomóc utrzymać klimat w normie dla siebie i przyszłych pokoleń? Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu pomaga ratować klimat, łącząc technikę i najnowszą inżynierię z dbałością o środowisko. Wybierz prośrodowiskowe kierunki studiów na Wydziale Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej. Nasze kierunki studiów to inspiracja dla czystej energii i bezpieczniejszej przyszłości planety. Elektroniczna rekrutacja ruszyła 1 czerwca. Zapraszamy. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej.
2: Została ostatnia reklama.

0: Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.

0: Wróżka prawdę ci powie. Wróżka przyszłość przepowie. Dość bajek. Zależy ci na przyszłości? Chcesz pomóc utrzymać klimat w normie dla siebie i przyszłych pokoleń? Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu pomaga ratować klimat, łącząc technikę i najnowszą inżynierię z dbałością o środowisko. Wybierz prośrodowiskowe kierunki studiów na Wydziale Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej. Nasze kierunki studiów to inspiracja dla czystej energii i bezpieczniejszej przyszłości planety. Elektroniczna rekrutacja ruszyła 1 czerwca. Zapraszamy. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Została ostatnia reklama.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Reklama.

0: Albo skończy się ślubem, albo ostatniego dnia wakacji.
1: A Ekstra Pensja od Lotto będzie z tobą co miesiąc przez 20 lat. Graj w multipensję, by co miesiąc dostawać 25 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
6: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki. Wskazania: pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny: Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Ale duża.
8: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
7: To co?
8: To do Media Expert.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
11: Została ostatnia reklama.
12: Okej, raport wysłany.
13: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
12: Słucham?
13: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
12: O kim ty mówisz?
13: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
12: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
13: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
14: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.

0: Radio Pogoda.
1: Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomiczny-na-przyrodniczym.pl.
5: A ty, Basiu? Co się tak wlampiasz w ten laptop?
6: Jak się nie wlampiać, skoro w salonach oświetlenia Azardo trwa taka olśniewająca promocja? Tylko od 3 do 17 lipca rabat aż do 40% na wybrane lampy.
5: No to zamiast się wlampiać, trzeba jechać na zakupy.
6: Salony oświetlenia Azardo, Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. www.azardo.com.pl.
7: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
0: Została ostatnia reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na ten... mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.

Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali QNET. Intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.

Tak jak po burzy wraca słońce, po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym

0: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
1: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
0: Panowie z Media Expert. No. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
1: Wygodnie i za darmo.
0: No.
2: Teraz.

0: A im większa, tym lepsza.
1: To co?
0: To do Media Expert.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp. Aż 70 cali. Kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.

dwójek Leon z punktu, kuzynkom czterem, z odpowiednim zmierza żartem czy tuserem. Dziadzio jest orderem, kuzyn z propellerem, ciocia tartym serem sypie w krąg. Tak co dnia obiad trwa, dźwięków noc w sobie ma. Obserwować choćby można z przyjemnością, jak się wujek Leon zawsze dławi ochością. Czyni to z godnością, rzeczy znajomością. Wuj z natury powściągliwy jest. A ciotunia w każde danie wciąż sypie ser, tarty ser, żółty ser, bo pasuje do wszystkiego tarty ser. Czasami kuzyn, co ma propeller, twierdzi, że to jest nie fair. A dziadunio tak zabawnie gryźć umie wąs, prawy wąs, prawy wąs, bo przeszkadza mu w konsumpcji prawy wąs. Kuzynki mają przez to oczopląs, nie chcąc sosów tknąć nim jąs, bo jak się na dziadzia zapatrzą, to przepraszam. Ciocia kiedyś chciała skonać na anewryzm, bo dziadziowi nagle order wpadł w ordewry i na pół go przegryzł pot, śpiewując ewry. Body love some body, smaczne to. Tak to w atmosferze sielskiej i intymnej zwykł przebiegać zwykle obiad nasz rodzinny. Wuj się dławił siny, kuzyn robił mi.

0: że raz dano zraz
1: czybitki zdobne w nitki, a to zrazu, zrazu chrzan, a potem grzybki. No i przez te grzybki chłód rodzinnej kryptki nazbyt szybki dał obiadkom kres.
2: Radio Pogoda.

siebie włożyć. To skandal, niesłychany krok. No spróbuj mą szafę otworzyć. 100 sukien, a każda jak łap.

mówią, że właśnie on może życie przesiedzieć przy oknie. Nagle wstał, ruszył w tatę.

0: poranku krzyżówka. W południe dreszczyk emocji i rywalizacja o wymarzone w czasy. Po południu pogodni ludzie i wywiady z gwiazdami. Wieczorem chwila relaksu z dobrą książką. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato przez cały dzień.
1: Autopromocja.

chodzi o ciebie właśnie, tak? Chodzi o to, byś spojrzał dziś z nami innymi oczami na ten świat. Uśmiechnij.

0: Najpiękniejsze lato w Radiu Pogoda.
1: Płynął strumyk przez zielony las, a przy brzegu leżał 100-kilowy głaz. Płynął strumyk, minął jakiś czas,

woda brzeg rwie. Płynie strumyk przez zielony las. Skończył się już dla mnie kawalerski czas.

0: Radio Pogoda. Przeboje dla wszystkich pokoleń.
1: Ludzie mają dziwne marzenia, dziwne troski, życzenia dziwne. Ponoć mają serca z kamienia, zimne nosy i ręce zimne. Bardzo często głowy nie mają, w zamian długie, cięte języki, uszy w ścianach, w oczach ogniki, swoje nerwy na wodzie trzymają.

wspomnienia, noszą płaszcze strachem podszyte, marne grosze gubią w kieszeniach, zakrywają karty odkryte. Lubią grywać w kość niezgody, palić mosty, stawać na głowie, winem wznosić toast na zdrowie, chwytać się brzytwy i mieć.

I ty zapewne też niezłomne masz zasady. Tworzona dom to tylko liczy się, ale i ciebie

Myśli je dam. Jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę za grosze, odstąpię ją wam, żeby było wam lżej.

0: Marianna z bijącym sercem.
1: Marianna.
0: Marianna biegnie znów nad morze.
1: Marianna.
0: Marianna ze swoim chłopcem. Marianna.
2: Radio Pogoda. Gra dla każdego.

tamtą kartkę z wczorajszej nocy. Trzeba zmiąć i położyć w koszu i od nowa na nowej kartce pisać nowy, niemiłosny list do losu.

wystarczy. Chyba już można się położyć. Marzeń na jutro trzeba namarzyć. Albo donos napisać na życie, bo należy mu się swoją drogą i podpisać zgryźliwie życzliwy. Tylko gdzie to wysłać? Do kogo?

Już można się położyć, marzeń na jutro trzeba namarzyć. Takie łóżko, a taka dobra rzecz, to był świetny pomysł z tym łóżkiem. Gdy ktoś chce sobie życie poprawić, to wystarczy poprawić poduszkę. Chyba już można iść spać, dziś pewnie nic się nie zdarzy. Chyba już można się położyć,

tobie zakochałem, choć o tobie nie wiedziałem prawie nic. Nie wierzyłaś mi z początku, ale gdzieś około piątku wszystko było już w porządku, co tu kryć. Przesłoniłaś mi

Czemu los zowiesz złym? Czemu kryjesz się z tym, że mnie kochasz? Dlaczego nie rozumiem? Przecież wiem, że mnie chcesz. Jestem wolna, ty też. Jesteś sam. Czemu zdobyć mnie nie umiesz? O czym myślisz, gdy trzymasz mnie w ramionach swoich? Twoja miłość to nasza jest rzecz.

Wiem, że tobie i mnie nam obojgu jest źle z tą miłością, co przyszła nieproszona i zatruwa nam dni i po nocach się śni w kolorowych marzeniach niespełniona. Nie myśl nic, nie mów nic, to nic nie pomoże. Kogo krzywdzisz, gdy kryjesz się z tym?

Gdybyś wiedział, jak ja czekam ciebie co dnia, jak chcę wyrwać uczuć twych wyznanie. Czy mam pierwsza dać znak, czy odwagi ci brak, by ratować dwa serca zakochane? Jeśli niebo nas czeka, to weźmy niebo. Jeśli piekło, to nasza jest rzecz.

Kiedy pada deszcz, kiedy jest szaro i smutno, wsiadam do samochodu, włączam radio jedyne. Pogoda. Krzysztof Szuster.

lecz nie drży w dłoni mej twa ręka. I wyjechałam, zostawiłam, jak sen urwała się rozmowa. Błogosławiłam, przeklinałam duch holde kunst.

Radio Pogoda. Muzyka, która poprawia nastrój.